Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: To jest Meloradio Olsztyn.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

tata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
9: Dzień dobry, dzień dobry. To kolejny wspaniały dzień w Olsztynie. Zapraszam Was na spędzenie go chociaż częściowo razem. Aga Wiśniewska, kłaniam się. I zapraszam też na magazyn reporterów Meloradia właśnie z Olsztyna, w którym już za chwilę będziemy się przysłuchiwali pewnej konferencji. A to będzie taka streszczona wersja dla tych, którzy nie mieli okazji jeszcze usłyszeć na naszej antenie informacji dotyczących festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur. Bo oczywiście poza indywidualnymi rozmowami, które miałam okazję przeprowadzić i które już Wam na naszej antenie zaprezentowałam, odbyła się też po prostu oficjalna konferencja, podczas której wypowiadały się wcześniej nam już zapoznane osoby, między innymi Państwo Marszałkowie oraz Panowie Dyrektorzy Teatru imienia Stefana Jaracza. Więc teraz właśnie zaproszę Was na taką relację z tego, jak to spotkanie przebiegało i od razu mogę Wam też zadać zagadkę, ponieważ ja się tam będę tak bardzo nieśmiało pojawiała. W sensie będzie można mnie tam usłyszeć. Jestem ciekawa, ilu z Was, drodzy słuchacze, odgadnie, słuchacze i słuchaczki, ilu z Was odgadnie, które dźwięki właśnie, które zostały tam ukryte w tym nagraniu, pochodzą ode mnie. Zatem zapraszam Was. Jako pierwszy o festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur wypowie się marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.
10: Doskonały aspekt związany z naszą turystyką, z naszymi gośćmi, którzy do nas przyjeżdżają. A myślę, że dla wielu z nas pewne spektakle, tak jak chociaż Krzyżacy, będą miały zupełnie inny wymiar, jak zobaczymy je na przykład na zamku w Kętrzynie czy w innych miejscach. I myślę, że wiele osób, które widziały spektakl czy spektakle tutaj w teatrze, z przyjemnością wybiorą się na winne do innych miejscowości po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób zostało to podane. Jak się nie mylę, 60 spektakli za nami w tej całej edycji, więc to pokazuje, że to się ciekawie rozwija. Rozmawialiśmy z panami dyrektorami przed konferencją. Sporo wyjazdów, sporo konkursów, więc ten nasz wymiar, że chcemy pokazać się na zewnątrz, w naszym regionie, ale nie tylko, coraz bardziej się spełnia. I kolejne znowu wyzwanie dla nas, żeby nie zaniedbać tego miejsca, bo to jest dla nas kluczowe. Także trzymamy kciuki.
11: Teraz poproszę o zabranie głosu panią Marię Bągowską, członkinię Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
12: Szanowni Państwo, Panie Marszałku, Panowie Dyrektorzy, Szanowne Media. Jak Państwo widzą, czasy się zmieniają. Kiedyś zamki zdobywano orężem. Dzisiaj wystarczy mieć bilet do teatru. I tym programem Teatr Jaracza udowadnia nam, że scena, nie zawsze jest tam, gdzie są deski, ale jest tam, gdzie są ludzie. I za to chciałabym bardzo serdecznie naszej ekipie teatralnej podziękować jako organizatorzy Bardzo się z tego cieszymy. Tak jak już pan marszałek wspomniał, nasza kraina Warmia i Mazury to nie tylko kraina tysiąca jezior i pięknych lasów, ale poprzez tą siódmą edycję staje się największą plenerową sceną teatralną w Polsce. I z tego też jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Cieszę się również z tego, że Teatr Jaracza wraca do korzeni, bo teatr wędrowny to jest najbardziej tradycyjna forma uprawiania tej sztuki. I to też jest niezwykle cenne doświadczenie. Bardzo wszystkim dziękuję i zapraszam wszystkich do teatru.
11: Teraz proszę o zabranie głosu przez pana Pawła Dobropolskiego, dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
13: Dzień dobry państwu. Tak, ja mam niezwykły zaszczyt i radość zaprosić na siódmą już edycję właśnie tego przeglądu Teatru Jaracza w zabytkach Warmii i Mazur. Dla nas to jest wielka radość oczywiście, ale i wyzwanie, ponieważ tak jak już powiedział pan marszałek, pokazanie spektakli w terenie to jest duże takie wyzwanie też logistyczne i też trochę taka chwila też takiej próby dla nas, ponieważ oczywiście tutaj w teatrze, teatr całą tą infrastrukturą jest przygotowany do tego, żeby pewne rzeczy ukryć, światłem wyrzeźbić. Natomiast kiedy pokazujemy te spektakle w takim świetle dziennym, właśnie w zupełnie innym przestrzeni, trochę w takim ogołocony sposób, musimy dużo bardziej jakby dbać o taką jakość i to, co jest istotą tej sztuki, czyli spotkanie przede wszystkim z widzami. No i dlatego podejmujemy ten trud co roku. W tym roku przygotowaliśmy 7 tytułów spektakli, które pokażemy tutaj w regionie w 11 miejscach, ale będzie pokazane 12 wydarzeń. W Sztynarocie będziemy dwukrotnie w ramach tego pokazu, tego przeglądu. Tytuły to są głównie oczywiście spektakle z ostatniego sezonu, premiery, najnowsze, żeby też właśnie zaznajamiać naszą publiczność tutaj w regionie z tym, co dzieje się w teatrze aktualnie. Także pierwsza rzecz to Vader, Wojna Totalna, spektakl, który miał premierę miesiąc temu. Bardzo regionalny, to jest właśnie taki marka regionu, marka miejsca, którą chcemy uświadamiać, bo mamy już teraz po tych pokazach tutaj w Olsztynie świadomość, że część widzów nie miała świadomości, że jest to zespół, który pochodzi z Olsztyna, że to zaczynał. Wielu pracowników teatru właśnie dzięki temu dowiedziało się, że początki tego zespołu właśnie są związane bardzo mocno z Olsztynem, co nas ogromnie cieszy, bo mam poczucie, że to właśnie taka jest rola tego teatru, żeby opowiadać właśnie te lokalne historie i nagłaśniać je przede wszystkim, pokazywać je jako nasze dobro narodowe. Kolejny spektakl, który zaprezentujemy w regionie w najbliższych tygodniach, to jest spektakl Południcy, to też nasza najnowsza premiera Janka Jelińskiego, też bardzo mocno inspirowana mitologią tutejszych lasów i tutejszej przyrody. Kolejna propozycja to z kolei hit z poprzednich, jeszcze wcześniejszych sezonów Warmia i Mazury, Ballada o miłości, spektakl Marty Miłoszewskiej, który już trzeci rok obwozimy po regionie. Cieszy się olbrzymią popularnością nie tylko wśród publiczności turystów, którzy oczywiście w dużym stopniu uczestniczą w tych pokazach, ale też przede wszystkim tej publiczności lokalnej, co nas ogromnie cieszy. W tym roku też udało się zorganizować i właśnie zaprezentować też publiczności Smacznego Proszę Wilka. To jest o tyle dla nas ważna propozycja, że skierowana jest trochę do młodszych widzów. Wiemy, że często właśnie całe rodziny spędzają wakacje tutaj w regionie i szukają spektakli, czy też takich wydarzeń, które byłyby dla całych rodzin. Wiemy, że akurat ten spektakl, który gramy tutaj już od grudnia, spełnia tę funkcję taką familijną, teatru familijnego, także cieszymy się, że też poszerzamy trochę ten krąg widzów właśnie o najmłodszych. Kolejna propozycja to z kolei spektakl Sztuka, to też premiera z poprzedniego sezonu, spektakl, który powstał w ramach sceny Inicjatyw Aktorskiej, cieszący się dużą popularnością wśród publiczności tutaj w Olsztynie. Jesteśmy przekonani, że również w regionie. Kolejna rzecz, która mnie jakoś bardzo cieszy, to jest spektakl z kolei Więzi Rodzinne. To jest spektakl, który miał premierę chyba 4 czy 5 lat temu. To już jest długo bardzo w repertuarze Teatru Jaracza. Teraz przeżywa swoją drugą młodość, co nas ogromnie cieszy. No i właśnie dlatego też pokazywaliśmy go ostatnio też tutaj w Olsztynie. Spotkał się z dużym zainteresowaniem i dlatego też chcemy go pokazać w Lidzbarku Warmińskim na dziedzińcu Przedzamcza hotelu Krasicki, dokładnie tak. No i ostatnia propozycja, ostatni tytuł, który pokażemy, to jest Jak płakać w miejscach publicznych, też premiera jeszcze z poprzedniego sezonu, ale wciąż ciesząca się dużą popularnością. To z kolei zagramy w Rynie. Tych miejscowości, tak jak powiedziałem, jest 11, czasami się powtarzają, znaczy raz się powtarzają, to jest Sztynor, natomiast staraliśmy się tak dotrzeć, gdzie się da. Oczywiście spektakle, z którymi możemy wyruszyć w podróż tutaj po regionie, to są i zagrać się w plenerze, to są oczywiście te mniejsze trochę produkcje, takie jak Krzyżacy. Z nimi też wybieramy się w podróż, ale trochę dalej, bo jedziemy już do Torunia teraz, ale na festiwal międzynarodowy, też do Opola, na festiwal klasyki żywej, potem jeszcze do Krakowa. Mamy długą trasę koncertową z tym spektaklem zaplanowaną, ale to jest akurat za duży spektakl, żeby móc go pokazać w plenerze tutaj. Oczywiście na Polach Grubackich mamy zamiar się ustawić z naszym namiotem i też jakby zapraszać na spektakl do teatru. w tym roku, ale pokazanie samego spektaklu w plenerze byłoby trudne. My się w ogóle trochę śmiejemy, ale właśnie jeszcze przed rozpoczęciem konferencji rozmawialiśmy o tym, że teatr trochę zamienia się w biuro turystyczne, przynajmniej ponieważ rzeczywiście tych wyjazdów mamy teraz bardzo dużo. W najbliższym tygodniu jedziemy do Kalisza ze spektaklem Mireczek, by też wziąć udział w konkursie, także tych zaproszeń mamy bardzo, bardzo dużo, co nas ogromnie cieszy i jest jakimś takim wyrazem uznania dla tego, co tutaj się dzieje. Dlatego cieszymy się, że na tej mapie nie zabraknie tych najmniejszych miejscowości tutaj z naszego regionu, które z różnych powodów mają oczywiście utrudniony dostęp do kultury, ponieważ no, pokazywanie się na dużych festiwalach międzynarodowych jest oczywiście bardzo prestiżowe, ale dla nas, tak jak już powiedziałem, najbardziej liczą się te spotkania z każdym poszczególnym widzem. I wiemy, że tych widzów tu mamy tutaj w regionie wielu i to jest też ich teatr, ponieważ jest to teatr Warmii i Mazur, jak cały czas staramy się podkreślać i dlatego cieszę się, że na tej mapie nie zabraknie tych małych miasteczek, o których nie odbywają się międzynarodowe festiwale teatralne, ale są dla nas równie ważne. Dziękuję.
14: Przekazuję głos wicedyrektorowi, panu Andrzejowi Fabisiakowi.
15: Proszę Państwa, w zasadzie no, wszystko prawie zostało powiedziane, więc ja bym tylko chciał podkreślić też partnerstwo z instytucjami przy budowaniu tego festiwalu. To praktycznie ci, u których gramy, decydowali o doborze repertuaru. Festiwal odbywa się, trwa dość długo, od 5 maja do 10 października i to są naprawdę miejsca szalenie oryginalne, bo z jednej strony 5 w Barczewie, najkrótsza nasza podróż w centrum, w skarbcu kultury europejskiej z Wejderem, a przed nami w sobotę najdłuższa podróż do Sztynortu, gdzie będziemy grali w odrestaurowanym spichlerzu tuż nad jeziorem, miejsce naprawdę metafizyczne, ale też staramy się podtrzymywać nasze kontakty z tymi, którzy nas naprawdę bardzo mocno oczekują. Mówię w tej chwili o publiczności, nie tylko organizatorach, czyli będziemy grali na dziedzińcu zamku w Kętrzynie, zamek gotycki, a w zamkowych przestrzeniach w Pasłęku, również w XIV-wiecznym zamku gotyckim, i czy też będziemy odwiedzać muzea. Dla mnie takim bardzo oryginalnym miejscem jest ogródek, gdzie u Michała Kajki, bo gramy w plenerze przy domu, który został wybudowany przez tego chyba najsławniejszego poety mazurskiego. I środowisko okoliczne jest zawsze szalenie mocno zainteresowane, bo pyta organizatorów, kiedy Teatr Jaracza przyjedzie. Z drugiej zaś strony Muzeum Historyczne Kolejnictwa w Ełku. No i widzicie Państwo, jakie są bardzo różne konteksty prezentacji tych spektakli, zarówno w zabytkowych wnętrzach, jak i w plenerze. Odsyłamy Państwa oczywiście do naszego informatora, tu macie Państwo wszystkie informacje niezbędne. Powiem tylko na końcu o czymś szalenie dla nas istotnym i ważnym, no, bo ten festiwal nie powstałby i nie moglibyśmy go realizować, gdyby nie bardzo dla nas znaczący fakt, że festiwal jest współfinansowany ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Marszałek województwa Marcin Kuchciński, wicemarszałkini województwa warmińsko-mazurskiego Maria Bąkowska oraz panowie dyrektorzy Paweł Dobrowolski i Andrzej Fabisiak opowiadali nam o festiwalu Teatr Jaracza w zabytkach Warmii i Mazur, który już się rozpoczął, tak jak mieliście okazję przed chwilą usłyszeć, i który potrwa do października. Wspaniała inicjatywa, bardzo dobre informacje dla mieszkańców z różnych odległych od Olsztyna, także zakątków naszego regionu, bo to właśnie przykład, w którym możemy użyć też tego powiedzenia, że jeśli góra nie chce przyjść do Mahometa, to Mahomet przyjdzie do góry, bo właśnie ci, którzy nie mogą wybrać się na spektakle przygotowywane przez twórców, artystów Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, i nie mogą właśnie ich zobaczyć u nas w Olsztynie, to te spektakle, chociaż częściowo, właśnie pojawią się u nich w domu. I takich lokalizacji będzie, jak też mieliście okazję już usłyszeć, 11. W sumie przygotowano 7 spektakli, w tym 3 spektakle, które miały premierę w tym sezonie artystycznym. Wcześniej zadałam wam też zagadkę, czy jesteście w stanie odgadnąć, które dźwięki były wydobywane przeze mnie podczas tego nagrania. I teraz będzie rozwiązanie tej zagadki, niestety bez nagrody. Chociaż jeżeli macie ochotę, to możecie się na przykład do mnie odezwać pod adres agnieszka.wiśniewska@pomeloradio.pl i możemy sobie wspólnie wymyślić jakąś formę nagrody. Dajmy na to na przykład wspólna kawka. Chociaż nie pijam, to może herbata, albo sok, albo spacer. Jesteśmy w stanie się dogadać oczywiście. A rozwiązaniem zagadki jest oczywiście kaszel, ponieważ to były te piękne czasy, kiedy doskwierało mi jeszcze drobne przeziębionko i co jakiś czas łapał mnie taki drobny ataczek kaszlu. Skoro już rozwiązaliśmy tę zagadkę, to teraz mogę was już śmiało zaprosić na nasze kolejne spotkanie, które już za chwilę na 95 się odbędzie. A to było najzwyczajniej w świecie. Kolejna po prostu część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, w której będę wam opowiadała również z moim gościem, między innymi o tym, jak Olsztyn przygotował się do sezonu letniego. Zostańcie w takim razie z nami na 95.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
9: Drodzy melosłuchacze i drogie melosłuchaczki, zapraszam was na kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Jestem Aga Wiśniewska i już za chwilę będę wam prezentowała przygotowane rozmowy. Pierwsza z nich będzie dotyczyła nadchodzącego sezonu letniego na Warmii i Mazurach. A dokładnie będziemy rozmawiali o tym, jak bezpiecznie będzie można korzystać z kąpielisk, których w tym roku będzie o jedno więcej.
16: Zbigniew Szymula, rzecznik prasowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie.
17: Wprawdzie jeszcze będziemy musieli na to trochę poczekać, ale państwo jesteście już przygotowani do sezonu letniego w Olsztynie. No właśnie, mamy sporo jezior i będzie można się w nich kąpać na dodatek bezpiecznie.
16: Tak, dokładnie. Jak co roku dbamy o to, żeby ten sezon plażowy, sezon kąpielowy był bezpieczny dla, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale też dla gości, którzy tutaj coraz liczniej przybywają do naszego miasta, no bo uroki tego miasta i w połączeniu z tą infrastrukturą nad jeziorami są fantastyczne. Tak więc zabezpieczyliśmy w tym roku jako Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie aż 4 kąpieliska do tych, które funkcjonowały do tej pory, a więc kąpielisk numer 1 i numer 2 przy ulicy Kapitańskiej 23 oraz tego, który był nad jeziorem Skanda, funkcjonował w takim urokliwym miejscu. Doszło jeszcze jedno kąpielisko, które będzie w tym roku funkcjonowało, a więc mówimy tutaj o Słonecznej Polanie, o kąpielisku przy ulicy Lotniczej. Tak więc mamy w tym roku 4 kąpieliska oraz nie zapominajmy o Wodnym Placu Zabaw, który się cieszy bardzo dużą popularnością. Plac zabaw w wodzie dla dzieciaków i tu także mamy obsadę ratowniczą. Na każdym z tych kąpielisk będzie pracowało minimum 2 ratowników, na Wodnym Placu Zabaw 4, a więc logistycznie przedsięwzięcie jest bardzo skomplikowane, bo jednocześnie musimy zapewnić aż 12 ratowników w każdym momencie funkcjonowania tych kąpielisk latem. Kąpieliska będą czynne codziennie w godzinach od 10 do 18, a więc po porannym śniadanku spokojnie można dotrzeć i poczekać, aż ta biała flaga zawiśnie na masztach ratowniczych i można będzie bezpiecznie zażywać kąpieli nad naszymi jeziorami.
17: Miejmy nadzieję, że też bez sinic, ale oczywiście na to niestety wpływu nie mamy. Mamy za to wpływ na to, jak będziemy spędzali popołudnia nad jeziorem Ukiel przy plaży miejskiej. No i właśnie tutaj też już wychodzicie z ofertą, można wypożyczać sprzęt.
16: Tak, nasze wypożyczalnie sprzętu pływającego działają już od 1 maja. Można całkiem śmiało się wybrać, czy to w weekendową porą, czy też jak ktoś dysponuje czasem wolnym, w dni powszednie. Wypożyczalnie funkcjonują, jest ochrona ze strony wody zapewniona, więc można sobie wypożyczyć kajak, rower wodny, łódź żaglową typu Omega i fajnie odpoczywać na tafli naszego jeziora. Te temperatury jeszcze nie są takie, powiedziałbym, letnie, ale wydaje mi się, że już za parę dni, może kwestia kilkunastu dni, one będą naprawdę fajne, nieupalne, a więc spokojnie w tym maju można się pocieszyć tym naszym fajnym jeziorem, które jeszcze nie będzie tak zatłoczone, jak to bywa w sezonie letnim.
9: O przygotowaniach do sezonu letniego i o kąpieliskach opowiadał nam Zbigniew Szymula z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. A teraz zaproszę Was jeszcze na spotkanie z Krzysztofem Zienkiewiczem, który jest prezesem Stowarzyszenia Muzeum Komunikacji Miejskiej w Olsztynie. Jeden spośród eksponatów prezentowanych przez muzeum to stary autobus, o którym już teraz Pan Krzysztof będzie nam opowiadał.
18: Myślę, że warto zachować tego typu pojazdy, chociażby pokazać, jak wielki przeskok technologiczny, chociażby w transporcie zbiorowym, został dokonany na przestrzeni chociażby ostatnich 30 lat, bo ta jakość nie dotyczy również podróży, ale dotyczy również pracy samej obsługi, czyli kierowców i tak dalej. Więc to, jak pracowało się 40-30 lat temu, a jak się pracuje obecnie, no to są dwa różne światy.
17: No i właśnie, skoro już o autobusie powiedzieliśmy, to teraz przejdziemy też do innych eksponatów, którymi Państwo dysponujecie. No właśnie, co ciekawego się w Waszych zbiorach zebrało i jak my możemy też je pooglądać?
18: No rzeczywiście nie mamy stałej wystawy, a mamy tych eksponatów bardzo dużo. Nasze rodziny, że tak powiem, uczestniczą w tym, bo często w naszych pokojach, domach mamy poukrywane te komunikacyjne skarby, a tego jest naprawdę bardzo dużo, różnego typu zdjęcia, pamiątki, zapisy audio pracowników, więc naprawdę tych rzeczy mamy bardzo dużo. No póki co niestety nie mamy tego szczęścia, żeby mieć swoje miejsce i móc wystawiać te rzeczy i bawić się tym, bo dla nas jest to również pasja i satysfakcja. Bardzo fajnie została odebrana akcja między nami autobusami, gdzie w szkołach pokazywaliśmy, jak działa komunikacja miejska, właściwie pokazywaliśmy urządzenia techniczne, jak tablice, kasowniki, jak to wszystko od wewnątrz wygląda, tak? Bo często nie zastanawiamy się, jak taki kasownik w środku wygląda i ile pracy trzeba, żeby to wszystko zadziałało i jak to jest wszystko skomplikowane. My to również pokazujemy najmłodszym. No i przy okazji chcemy też zarazić tych młodych ludzi też pasją do transportu i wbrew pozorom takich osób i w Olsztynie, i w województwie, i w kraju jest bardzo dużo.
17: Właśnie, bo wy wychodzicie z takimi akcjami właśnie do tych, zwłaszcza uczniów różnych szkół, czy szkół różnego stopnia. Jak oni reagują na takie te, na przykład kasowniki, których no już nie mają możliwości pamiętać?
18: No przede wszystkim te stare, tak zwane kasowniki blaszane, no są ciekawi, jak to wszystko działało, dlaczego dziurki, a nie nadruki. Teraz już są przyzwyczajeni do biletów elektronicznych. Kiedyś były tak zwane znaczki miesięczne, później jakieś inne bilety, więc to wszystko naprawdę bardzo młodych ludzi interesuje, jak są chociażby zbudowane od wewnątrz tablice kierunkowe, bo były kiedyś klapkowe, LEDowe, kręcone, więc naprawdę takich niuansów jest bardzo dużo, a wszystko zaczynało się kiedyś od zwykłej dykty, którą kładło się za szybę i też działało, tak? Więc naprawdę to pokazuje, jak wielki jest przeskok technologiczny, jak to się wszystko zmieniło, ale młodzi są ciekawi, jak to wszystko wygląda od wewnątrz, chociaż starsi też nie wiedzą i też, tak jak patrzymy po nauczycielach, z wielkim zainteresowaniem patrzą, co tam w środku jest schowane.
17: To jeszcze się dalej będę czepiała tych eksponatów. Co w takim razie z Pana perspektywy też takiego najcenniejszego się w tych Waszych, czy też w Pana zbiorach znalazło? Czy moglibyśmy jakieś takie trzy na przykład przedmioty opisać?
18: Co najcenniejszego? No dla nas to każdy element jest cenny, bo chociażby stare zdjęcia pokazujące infrastrukturę komunikacyjną, autobusy, jak to wszystko działało, są bardzo cenne, czy wnętrze zajezdni przy ulicy Kołobrzeskiej, czy Knosały. Kilka też fotografii mamy. Pamiątkowe zdjęcia z przejazdu pierwszego autobusu Jelcz PR110, który został zakupiony przez Michelin, właśnie przez zakłady OZOS, jak one się wówczas nazywały, który to pojazd został przekazany MPK Olsztyn właśnie do obsługi linii numer 10 po to, żeby pracowników OZOS-u ta linia woziła. No tego typu pamiątki są cenne, chociażby bilety, które jakby codziennie używamy, ale nikt ich nie za bardzo nie zbiera, tak? I nikt się nie zastanawia, po prostu wyrzuca je do kosza. A tymczasem mamy serię biletów od lat 80. aż do dnia dzisiejszego. Jak one się zmieniały, jak zmieniały się ceny biletów, największy chociażby skok w związku z inflacją, bo to teraz takie modne słowo, był na przełomie lat 89-90, gdzie ceny w komunikacji miejskiej korygowano mniej więcej co 3 miesiące, a skok był o 100%, więc to pokazuje skalę inflacji, jaka wówczas była i bilety na przykład ze złoty 50 dwa lata później kosztowały 1300 zł, więc no, to pokazuje skalę tych podwyżek i inflacji, jaka w tamtym czasie panowała do tego stopnia, że MPK musiało nawet stemplować bilety, bo nie nadążono z nadrukiem tych biletów, żeby nominał się zgadzał. No takich ciekawostek jest bardzo dużo. Udało nam się zachować w naszym archiwum również kilka ciekawych odwołań od jazdy bez ważnego biletu, ale to już takie naprawdę kwiatki bardzo ciekawe i też jakby inwencja gapowiczów jest naprawdę wielka, no ale tak było, tak? Wiele osób, każde zdjęcie zresztą, które umieszczamy na stronie muzeum, jakby wywołuje bardzo dużą, ciekawą dyskusję, notabene przypomnę ostatni post związany z Radiem Wama, które Melo Radio jest akurat jakby młodszą wnuczką, że tak powiem, Radia Wama, więc no też wzbudził wiele ciekawych emocji, wspomnień i to pokazuje, że każdy element związany z transportem zbiorowym no wzbudza i wspomnienia, i miłe słowa. Nie mamy jakichś negatywnych odbiorów. Czasem nam się gdzieś tam zdarzy pomylić albo czy datę, ale też mieszkańcy pomagają nam, korygują, także jest bardzo fajnie.
17: To właśnie zanim dojdziemy jeszcze do tej samej strony i tych informacji, które Państwo umieszczacie, ja chciałbym podpytać właśnie, skąd się w ogóle bierze takie rzeczy? Gdzie Wy je znajdujecie?
18: Tak naprawdę one się same znajdują, bo to napędza się dwojako. Mieszkańcy, widząc coś takiego, sami zaczynają szukać i przesyłają nam skany i tutaj bardzo chętnie czekamy na kolejne ukryte fotografie w domowych archiwach. Rzeczywiście taką luką są lata 70., 80., bo wiadomo, nie wolno było zrobić zdjęć, to tajne przez poufne. I rzeczywiście z tamtego okresu tych zdjęć jest bardzo mało. Nie ukrywam, że największą w Polsce, można powiedzieć, taką pamiątkową encyklopedią, jeżeli chodzi o transport, jak to wszystko funkcjonowało, może cieszyć się MPK Łódź. Dzięki filmowi Daleko od Szosy bodajże, gdzie bohater był pracownikiem w UPKM-u i to był wyjątek w tamtym okresie, gdzie pozwolono rzeczywiście bardzo mocno pokazać pracę transportu zbiorowego akurat w mieście Łodzi. No i to jest taki kwiatek i na pewno miłośnicy transportu lubią ten film, bo on pokazywał tamtą pracę w latach 70. Natomiast wracając tutaj, no mówię, cały czas mieszkańcy, byli pracownicy, gdzieś są jakieś zdjęcia pochowane, nigdy nie przekraczamy granicy prywatności, mamy bardzo dużo zdjęć z archiwum dotyczących tak zwanych wyjazdów piknikowych, ale tego nie publikujemy, bo były to wyjazdy wewnętrzne, a skoro są wewnętrzne, to znaczy, że nie są do publikacji. Ale takich zdjęć też mamy bardzo dużo.
17: Powiedzmy w takim razie o tym, co publikujecie, co możemy zobaczyć na waszej stronie i jak często?
18: A to różnie, zależy od czasu, bo tego czasu też nie mamy za wiele, bo inne rzeczy robimy. Natomiast w zależności od tego, co się dzieje w komunikacji i skąd mamy materiały, publikujemy. Raz w tygodniu staramy się, żeby był post. One są częściej dodawane nie na Facebooku, a na stronie internetowej. To jest bardzo istotne, bo tam jest większa galeria, tam jest więcej rzeczy pokazanych i tam można naprawdę znaleźć bardzo dużo ciekawych zdjęć, bo bardzo często jest tak, że na profilu facebookowym mamy jedno zdjęcie, ale właśnie na stronie muzeum tych zdjęć jest już bardzo dużo. Pokazujemy, jak zmienia się miasto, pokazujemy budowę linii tramwajowej i utrudnień z tym związanych, bo za chwilę tego nie będzie, tak? Dzisiaj wszyscy się na to denerwujemy, ale za chwilę zostanie to uporządkowane i będzie można zobaczyć, jak to było przed, jakie było w trakcie i jak jest po. Tak jak było to w latach 2000, na początku, kiedy była przebudowywana chociażby 1 Maja, Synów Pułku i wiele innych ulic, wszyscy psioczyli, a dzisiaj patrzą z sentymentem, jak wyglądało to wszystko, nawet są zdjęcia czy z kinem Kopernik i tak dalej. To pokazuje, jak miasto się zmienia i zmienia się również transport i autobusy, które były eksploatowane.
17: Pan już kilkakrotnie powiedział o tym, że wasza działalność cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców, ale no właśnie, no bo też pan jest taką osobą, która to wszystko jakby zapoczątkowała, oficjalnie z tym wszystkim ruszyła. Jeżeli chodzi o fundację, to jak to się teraz prezentuje? Bo nawet wiekowo właśnie, no jest to dosyć takie różnorodne towarzystwo.
18: Tak, rzeczywiście. Od starszych mieszkańców do najmłodszych. Miłośnicy są nawet niepełnoletni, też bardzo mocno pomagają przy tym całym przedsięwzięciu i dzięki temu myślę, że za kilka lat z tych młodych ludzi będą świetni fachowcy w zakresie transportu zbiorowego. Nie wiem, czy zostaną w Olsztynie, czy gdzieś w inne miasta będą z ich wiedzy korzystać, ale myślę, że to zasiane ziarenko przyniesie kiedyś plon, jeżeli chodzi o ich wiedzę, doświadczenie, bo tacy ludzie najlepiej tworzą transport w danym mieście.
17: Jeszcze chciałbym tylko podpytać jeszcze a propos eksponatów, czy wiadomo, jaka jest najstarsza rzecz, jaką pan ma w swoich zbiorach? Co to jest takiego?
18: Najstarszą rzeczą u mnie akurat jest bilet z 1900, bodajże chyba 15 albo 14 roku, bilet tramwajowy. Notabene też ciekawa historia była, bo przyniósł mi go zbieracz złomu, który ten bilet znalazł w jakimś starym kajecie i zapytał kogoś, no i ta

0: wspólnoty posiadamy. Myślę, że warto kiedyś je gdzieś pokazać. Kto wie, może uda się zorganizować dzień otwarty za jezdni MPK i też pokazać te rzeczy. No ale tutaj, że tak powiem, jeszcze nie kontaktowaliśmy się z MPK. W tej kwestii na pewno będziemy chcieli nawiązać bliższą współpracę, mimo że ona jest taka po cichu, ale teraz już tak oficjalnie jako fundacja chcemy o tym mówić. Tak jak mówię, nie jesteśmy od tego, żeby kogokolwiek krytykować, bo łatwo jest mówić o pewnych rzeczach, nie wiedząc, jak to wygląda od podszewki. My jesteśmy dalecy od tego, bo nie jest to łatwy temat i nie znam miasta, w którym mieszkańcy byliby w 100% zadowoleni z komunikacji miejskiej, bo zawsze, zresztą Polacy słyną z tego, że są ekspertami od wszystkiego. Jak są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, no to wiemy, że pół Polski, jak nie cała, to eksperci od treningów i innych takich rzeczy. No więc taką mamy po prostu naturę.
1: To jeszcze na koniec tylko chciałbym zapytać, jak to się u pana zaczęło? Jakby skąd się wzięło zainteresowanie akurat komunikacją?
0: To właśnie się zaczyna w okresie dziecięcym. Mój tata był zawodowym kierowcą, no i tak to się zaczęło, tak? Jeździłem autobusem z nim, zabierał mnie na wycieczki. No i tak poszło. To po prostu zaczyna się od dziecka. I tak jak mówię, czym skorupka za młodu nasiąknie, to później te pasje są.
1: A skorupka pana Krzysztofa nasiągła akurat miłością do komunikacji miejskiej, między innymi tej olsztyńskiej. I dzięki temu mamy wspaniałe, wirtualne na razie jeszcze, ale wciąż jak najbardziej prawdziwe, Muzeum Komunikacji Miejskiej w Olsztynie. Tym akcentem żegnam się z wami i mówię już teraz też wam do usłyszenia, ponieważ oczywiście na antenę Meloradia wrócę o stałej porze. Mam nadzieję, że i wy po drugiej stronie radioodbiorników wtedy się znajdziecie. Aga Wiśniewska, kłaniam się.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Chroniczny, pisane przez cecha, oznacza trwający długo, przewlekle, ciągle lub często nawracający. I to znaczy, że mogę już śmiało powiedzieć, że mam chroniczny katar. Aga Wiśniewska, dzień dobry, zakatarzona, ale jednak szczęśliwa, że jestem tu z wami. Zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym będzie przez najbliższe pół godziny, bo tak sobie myślę, że tak mniej więcej wyjdzie i w pierwszej i w drugiej części naszego najbliższego spotkania będziemy sobie rozmawiali o ptakach. I kiedy umawiałam się na te rozmowy, to wzbudzało to chichy, śmichy osoby towarzyszącej mi wtedy w pobliżu, bo z jakiegoś powodu wydawało jej się bardzo zabawne to, jak dzwoniłam do pana i pytałam, czy będziemy mogli porozmawiać o ptakach, albo czy pokaże mi ptaka, a to chodziło właśnie o to, żeby porozmawiać o ptakach po prostu naszych warmińsko-mazurskich, z naciskiem oczywiście na warmińskie. Na Warmii, to od razu mogę już też wam zdradzić, oczywiście mamy przede wszystkim sporo żurawi. To taki ptak kojarzony bardzo z naszym najbliższym regionem. Mazury nieco bardziej, ale Warmia również, są też kojarzone z bocianem. O między innymi tych ptakach będą opowiadali nasi goście, którzy niebawem na 95 się pojawią. Skąd taki pomysł w ogóle? Ano dlatego, że jest wiosna. Nie wiem, czy wam też to sprawia przyjemność, ale mi tak, kiedy budzę się rano i słyszę ćwierkanie ptaków. I to jest taki znak, że to będzie miły dzień, bo skoro im się chce, to znaczy, że mi też będzie się prawdopodobnie chciało wstawać i robić rzeczy. Co ciekawe, podobno to też tak działa, że jest też coś takiego, o czym goście mi opowiadać nie będą, to się dokształciłam już po tych rozmowach, jak ptasi zegar, a on oznacza dokładnie tyle, że w zasadzie o każdej godzinie możemy usłyszeć śpiew innego ptaka, co finalnie oznacza tyle, że przez całą dobę w zasadzie jakiś ptak do nas gada. Więc jeśli się bardzo dobrze przysłuchacie, to z pewnością to po prostu usłyszycie, a jeśli macie wprawne ucho, to pewnie będziecie w stanie też rozróżnić te różne dźwięki i nawet jeśli nie znacie gatunków, to wiedzieć najzwyczajniej w świecie, że jest ich tam więcej niż jeden na przykład. W każdym razie, wiosna zawitała na antenę Meloradia i dlatego właśnie będziemy sobie tym razem o ptakach opowiadali w różnym kontekście. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się doktor habilitowany Stanisław Czachorowski, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który nam będzie mówił między innymi o tym, jak ważną rolę odgrywają ptaki w środowisku. W tym najbliższym kwadransie też spotkamy się z ornitologiem, który z kolei będzie nam trochę podpowiadał, ile tych gatunków ptaków mniej więcej w naszym regionie i w ogóle w Polsce może być, które z nich możemy teraz zobaczyć, które już lęgują, które jeszcze do nas przylecą. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zróbcie sobie teraz głośniej, skupcie się, bo będzie tam sporo wiedzy. No i mam nadzieję, że miło płynie wam najbliższe kilkanaście minut. Zapraszam serdecznie.
3: No, ptaki są jednym z elementów ekosystemów, taką samą, czy w przybliżeniu równie ważną jak rośliny, jak owady, jak ssaki.

0: ptaki może dla nas są bardziej widoczne, dlatego że są ruchliwe, łatwiej nam zobaczyć ptaki, tak jak teraz wiosną, łatwiej jest nam usłyszeć, stąd zwracają na nas naszą uwagę i być może większość przyrodników swoje obserwacje zaczęła od obserwowania ptaków, a potem przeniosła się gdzieś indziej. Są więc takim kluczowym elementem zwracającym uwagę człowieka na przyrodę. Dokładnie, można i posłuchać. Aplikacje na telefon pozwalają szybką identyfikację, a lepiej się czujemy wtedy, kiedy wiemy, co śpiewa, jak ten ptak wygląda. Rzucają się w oczy, łatwe są do obserwacji miłośników, obserwacji ptaków, ba, nawet wycieczek, nawet zagranicznych, po to, żeby zaobserwować konkretny gatunek jest sporo. Nie jestem ornitologiem, trudno mi powiedzieć, możemy mówić o ptakach wodnobłotnych, na pewno o bocianach, na pewno o żurawiach, których jest dość dużo, było mało, może trzcinniki. Myślę, że sporo takich ptaków będzie. Niestety liczba gatunków się zmienia, niektóre są zagrożone wyginięciem, ich liczebność spada. Na szczęście niektórych udaje się odbudować, tak jak chociażby żurawia. Jest co obserwować, nawet ptaki na przylotach, bo nie wszystkie, które widzimy, u nas się zatrzymują, na lęgi lecą dalej na północ, potem wracają, czyli okazji do obserwowania ptaków jest bardzo dużo, tak jak i wszystkich elementów przyrody. Myślę, że tak jak dzięcioły robią dziuple, tworzą miejsce, siedlisko na przykład dla owadów, które potem wykorzystują, jak drzewo próchnieje, wszystko ze wszystkim w przyrodzie jest połączone. Wystarczy tylko mieć oczy szeroko otwarte i zadawać sobie pytanie, co z czym jest połączone, w jaki sposób, w jakich relacjach i co z tego wynika.
1: No, dzień dobry, Krzysiek Jankowski. Awifaunie krajowej, naszej polskiej, co też jest poniekąd zbieżne z naszym regionem, no mamy stwierdzonych ponad 500 gatunków ptaków. Z czego no jakby oczywiście są to wszystkie stwierdzenia, także nie dotyczy to też tych ptaków lęgowych, ale też tych, które są na przelocie. Więc no jakby no jest podobna liczba, trochę mniej niż 500, że tak powiem, było na pewno stwierdzonych tutaj w naszym regionie. Ale ja bym bardziej może się skupił na tych ptakach, które już teraz przyleciały, albo też powiedzieć, które zaraz u nas będą. No bo mamy już maj, nie, jeszcze tak trochę zimno jest, dlatego ubrani jesteśmy trochę bardziej po zimowego, ale to już nie przeszkadza ptakom, które do nas wróciły. Także już mamy, no generalnie i sikory już przystąpiły do lęgów, dzięcioły już przystąpiły do lęgów, już nie mówiąc o ptakach drapieżnych, no bo bieliki już wysiadują. Myszołowy, że tak powiem, też już siedzą na jajkach. Wróciły już do nas pierwsze orliki, doleciały, chociaż część jeszcze będzie dolatywać. Ale już w momencie, jak się ciepło robi, no bo wszystko jakby determinuje też dostępność pokarmu. Więc kolejnymi ptakami, które zaczynają przylatywać właśnie w kwietniu, to są ptaki owadożera. To są wróblowe ptaki, które żywią się owadami, jak sama nazwa wskazuje. No to są to pokrzewki, już pierwsze są, bo pierwsze przylatuje kawtórka. Pojawiły się już piegrze, które bardzo ładnie śpiewają z ogrodów tych kwiecistych krzaków, które zaczynają nam kwitnąć. Że tak powiem, pierwsze to też owadożernych przylatują do nas pierwiostki i już są. One już nawet potrafią być w końcówce marca. Pojawiły się piecuszki. Dzisiaj słyszałem pierwszą świstunkę leśną, więc no ta wiosna nam się dosyć mocno rozkręca, więc na pewno dla każdego regionu można znaleźć takiego ptaka kluczowego, więc u nas generalnie można powiedzieć, że w ogóle tutaj północno-wschodnia Polska, no to jest nasze zaplecze takie bocianie, tak? Więc tutaj bocianów, oczywiście bociany są w całym kraju, ale tutaj jeżeli chodzi czy to Warmia, Mazury, czy Podlasie, to tych bocianów będzie najwięcej. Na pewno tu w północno-wschodniej Polsce takim naszym herbowym, można powiedzieć, ptakiem jest na pewno orlik krzykliwy, gdzie też tutaj na terenie Warmii i Mazur Podlasia, no tutaj jest gro krajowej, czyli można powiedzieć nawet światowej populacji, jeżeli chodzi o ten gatunek ptaka. Z takich mniej znanych ludziom ptaków, no to też możemy się pochwalić na pewno dużą liczebnością, jeżeli chodzi o chruściele, takie bytujące właśnie w szczególności w środowiskach trzcinowych, pałki, różnych zarośli takich nadwodnych i na przykład z chruścieli takim naszym, też można powiedzieć tu już bardziej herbowym, bo mamy jakby w naszym herbie naszego regionu ornitologicznego warmińsko-mazurskiego mamy właśnie w herbie zielonkę. Jest to taki właśnie niedużych rozmiarów, małej wielkości chruściel. Jak sama nazwa wskazuje, jest koloru zielonkawego, on się bardzo fajnie odzywa, w szczególności w nocy, więc można tutaj na niektórych takich rozlewiskach z taką dosyć luźną pałką, luźną trzciną spotkać ten gatunek ptaka. No teraz już od jakiegoś czasu budują gniazda remizy. Remizy znane z budowania gniazd w kształcie rękawicy. W kształcie rękawicy z obciętym palcem, z obciętym kciukiem, gdzie generalnie jest ono tak zbudowane, że ma dwa wejścia. W ogóle jedno wejście jest fałszywe, żeby zmylić drapieżnika, a drugie wejście poniżej jest wejściem takim prawdziwym, gdzie faktycznie ten ptak do środka wchodzi. Jako ciekawostka, bo to są gniazda, które są budowane z nasion pałki z zeszłego sezonu, czyli są wybierane te nasiona pałki, do tego są wkładane, wplatane różne takie właśnie nasiona, albo nawet części kwiatów, takie bardzo delikatne roślinne elementy, które tworzą faktycznie taką, można powiedzieć, z wyglądu wełnianą rękawicę. Zresztą kiedyś w starej Polsce były używane to nawet jako faktycznie jako buciki dla dzieci takich malutkich, no nie? Więc to też taka fajna ciekawostka. Jedni przyjeżdżają tutaj faktycznie obserwować, nie wiem, z ptaków drapieżnych orliki krzykliwe. Jedni przyjadą tutaj na obserwację rybołowów. Będą inni, którzy będą szukali podróżniczka. To jest też taki jeden z gatunków słowików, tak? Będą ludzie, których interesuje żołna, kolorowe ptaki, więc żołna bardziej też, no, u nas też w regionie oczywiście jest, ale bardziej na wschodniej części regionu, ale również i na Podlasiu występuje, na Lubelszczyźnie występuje kraska, która kiedyś występowała na południowej Warmii, Mazurach, tutaj na jakby granicy z Równiną Mazowiecką, tak? Już niestety u nas kraski nie ma, jest kawałek dalej, to jest jeden z najrzadszych, najbardziej kolorowych ptaków u nas w Polsce w ogóle spotykanych, także jeszcze tutaj na pograniczu Mazowsza, Podlasia, można powiedzieć, że troszkę prawie przy Warmii i Mazurach jeszcze można pojedyncze, szczątkowe lęgowiska tego ptaka spotkać. Dużo gatunków jest zagrożonych, bo tak, większość ptaków drapieżnych to są gatunki zagrożone. Pośród krajowych dzięciołów, no to też mamy dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego, są to gatunki skrajnie nieliczne, można powiedzieć, zagrożone. Bielik, on już odbudował swoją populację dzięki działaniom tutaj Komitetu Ochrony Orłów, ale orlik krzykliwy, błotniak łąkowy, kania czarna, no to w szczególności ptaki drapieżne to są gatunki szczególnej troski, które jakby w ogóle działanie ochronne w kierunku tych gatunków, no, wymaga jakby spójnego działania zarówno lasów państwowych, jak i organizacji typu Komitet Ochrony Orłów, plus inne podmioty, bo to też oczywiście regionalne dyrekcje ochrony środowiska, to wszystko musi działać jakby wspólnie w jednym kierunku, bo tutaj nawet bardziej nie chodzi o samą ochronę samego gatunku, czyli samego ptaka, ale bardziej ochronę lęgowisk, czyli siedlisk, tak? Czyli tutaj będą bardziej istotne struktura przestrzenna wokół gniazda, wokół właśnie, no, bezpośrednio jakby ochrona tego drzewostanu, w którym ptaki odbywają lęgi, ale też żerowisk, tak? Bo co z tego, jeżeli las będzie zachowany, jeżeli, dajmy na to, ptaki nie będą miały za bardzo gdzie żerować, czyli ta dostępność pokarmu będzie zdecydowanie gorsza. Zawsze to się też w gronie sąsiedzkim najczęściej mieszkańców się często rozmawia o tych ptakach, a że one tutaj gdzieś tam latają, a że nam kubkę strzelą na samochód, a że gdzieś tutaj jaskółki robią gniazda nad oknami i że faktycznie, no, ta kubka czasem spadnie. A to na samochód, a to na parapet, a to na szybę. Ale faktycznie, no, trzeba o tym pamiętać, że te ptaki są, w szczególności owadożerne, są sprzymierzeńcami naszymi w walce ze szkodnikami, w walce z owadami. Także generalnie tam, gdzie są jaskółki, tam, gdzie są jeżyki, generalnie mieszkańcy mogą to z pełnym przeświadczeniem powiedzieć, że tam po prostu nie ma much w domu, nie ma komarów, bo faktycznie taka jedna rodzina jaskółek, która musi, dajmy na to, 5 młodych wykarmić, to na kilka tysięcy owadów w ciągu całego jednego dnia musi złapać, żeby tyle wykarmić piskląt, więc można sobie to przeliczyć w całym sezonie lęgowym, ile tego wszystkiego zostanie złapanego. Po prostu w momencie, jeżeli mamy jakąś kolonię oknówek w okolicy, czy dymówki są też lęgowe, albo jeżyki, to faktycznie ja sam jestem takim przykładem, bo jak mieszkałem właśnie w bloku, to mieliśmy kilka par jeżyków, mieliśmy kilkanaście par oknówek na budynku i faktycznie od tego okresu, kiedy one przyleciały, czyli druga połowa kwietnia, do końca sierpnia praktycznie nie mieliśmy ani jednej muszki gdzieś tam w domu latającej. Żadne komary się nie były w stanie przebić przez tą patrolowaną okolicę, przez te ptaki, które, no, muszą nakarmić te wygłodniałe maluchy. W ptakach najbardziej chyba fascynująca jest wolność, tak? I to tak samo wciąga ludzi, coraz więcej ludzi obserwuje ptaki i potrafi czerpać z tego radość, tak? To jest to, że idąc w teren, my nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co zobaczymy. Oczywiście, patrząc na siedlisko, tak, jak tutaj jest, dajmy na to, brzezina, ja wiem, że tutaj będą i grubodzioby, wiem, że tutaj jeszcze już w maju będzie wilga. Jesteśmy w stanie określić, jakie są gatunki. Ale idąc generalnie zawsze w teren, to nie wiemy, co nam przeleci. Czy nam nie pojawi się jakiś fajny, rzadki gatunek, czy nie pojawi się jakiś ciekawy, inny, którego do tej pory żeśmy nie widzieli. Także nawet pod domem można usiąść, można wyjść sobie z kawą, Można sobie obserwować naprawdę godzinami i można faktycznie sprzed domu kilkadziesiąt, nawet ponad 100 gatunków w ciągu jednego dnia można zobaczyć.
2: Naszymi gośćmi byli doktor habilitowany Stanisław Czachorowski, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który opowiadał nam o tym, jak ważną rolę odgrywają ptaki w środowisku naturalnym naszym, warmińskim, olsztyńskim, ale oczywiście nie tylko, bo ptaki są dosłownie wszędzie. A przed chwilą mieliśmy też okazję usłyszeć pana Krzysztofa Jankowskiego, ornitologa, który nam tak pięknie opowiadał o tym, gdzie i co właśnie możemy zobaczyć i usłyszeć. Jeśli więc szukacie sobie nowego zajęcia, to myślę, że obserwacja ptaków jest naprawdę spoko pomysłem, tym bardziej, że naprawdę mnóstwo tych ptasiorów można u nas w regionie wypatrzeć. O tym, jakie na przykład jeszcze gatunki i dlaczego warto im się przyglądać, o tym będą opowiadali nam jeszcze kolejni goście, fotografowie przyrody, ale nie w najbliższym spotkaniu, bo już za chwilę na 95 pojawi się Ewa Rumińska z Fundacji Albatros, która będzie nam opowiadała też o tym, jak często, niestety, ptaki potrzebują pomocy człowieka, dlatego że człowiek za bardzo wszedł w ptasie środowisko naturalne. Ale to za chwilę. Więc zostańcie z 95 i magazynem reporterów Meloradia z Olsztyna.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
2: Bardzo bym chciała, ale tego nie potrafię, więc nie zaćwierkam wam w żaden sposób. Natomiast chciałabym was bardzo gorąco zaprosić na kolejne spotkanie w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym będziemy właśnie o ptakach sobie opowiadali. Niedawno na naszej antenie rozmawialiśmy o tym, jakie mamy gatunki, komu warto się przyglądać i przysłuchiwać, między innymi w Olsztynie i na Warmii. Ale no właśnie, bardzo często, niestety też ptaki bardzo często potrzebują pomocy. Naszej, ludzkiej, też spowodowanej niestety działalnością człowieka w środowisku naturalnym zwierząt. No i właśnie o tym, jak dużo tych ptaków rocznie potrzebuje takiej pomocy i w jaki sposób jest ona im okazywana przez Fundację Albatros oraz w jaki sposób my, zwykli mieszkańcy, możemy się przyłączyć do tej działalności, wyedukować i potem nieść pomoc na własną rękę. O tym wszystkim będzie nam opowiadała nasza gościni.
4: Ewa Rumińska, Fundacja Albatros, Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie. Fundacja w tym roku kończy 20 lat, także w pełni dojrzała dziewczyna. Ośrodek 22, także jeszcze więcej. No a od kiedy ja z ptakami jestem, to już historia jeszcze dalsza. Są też takie rejony jak północno-wschodnia część województwa, gdzie praktycznie nie ma ośrodka, bo większość z nich skupiona jest właśnie na tym południowym zachodzie i to jest też poważny problem, ponieważ no, dochodzi w tym momencie kwestia transportu zwierząt z tamtego regionu do któregoś ośrodka najbliższego. Też większość ośrodków, które funkcjonują u nas, to są ośrodki, które są, no, funkcjonują na dużo mniejszą skalę niż my. W efekcie jest tak, że praktycznie około, no dużo ponad połowę, jeśli nie około 2/3 liczby wszystkich pacjentów, które w województwie do tych ośrodków trafiają, trafia do nas. To też się wiąże oczywiście z bliskością Olsztyna, bo zawsze w dużej aglomeracji jest ten duży styk człowieka ze zwierzętami i tam po prostu te zwierzaki są znajdowane i są, no jest potrzebna dla nich pomoc. W gruncie rzeczy ponad 90% naszych pacjentów to są, można powiedzieć w cudzysłowie, ofiary naszej cywilizacji. Czyli to są ptaki, które uległy jakimś wypadkom. To są szyby, to są wypadki komunikacyjne, to jest infrastruktura energetyczna, to są koty oczywiście domowe. Mnóstwo takich czynników, które po prostu człowiek gdzieś tam postawił w ich terenie, na którym mieszkały od zawsze i no, muszą się z tym zmagać. Te przeszkody zbierają poważne żniwo i wszystkie te ptaki, które do nas trafiają, z reguły właśnie są ptakami, które z jakichś powodów uległy urazom. W związku z tym bardzo dużo przypadków, które się wiążą z zabiegami ortopedycznymi, bo tam oczywistym jest, że w momencie, kiedy ptak uderza w przeszkodę z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, to z reguły kościec tego nie wytrzymuje. W związku z tym dużo złamań, dużo różnych urazów wewnętrznych. Są też ptaki, które ulegają zatruciom. Zawsze tutaj przy tego typu okazjach no, apeluję o to, żeby naprawdę rozsądnie używać substancji toksycznych, które niestety, tak jak na przykład rodentycydy, są dostępne wszędzie bez żadnej kontroli. Każdy może je kupić w sklepie i wysypać gdziekolwiek, a puszczona w obieg tego typu substancja to nie jest tak, że ona kończy ten obieg na zwierzęciu, dla którego jest przeznaczona. To jest niestety obieg, który idzie dalej w przyrodę. Takie gryzonie, które są podtrute trutkami, które w tym momencie z większości przypadków są trutkami o opóźnionym zapłonie, można powiedzieć, no są idealną ofiarą dla ptaków szponiastych, dla ptaków drapieżnych, dla padlinożerców i tak dalej. W związku z tym one, zjadając takiego zatrutego zwierzaka, same również ulegają zatruciom. Śmieci są poważnym problemem. Bardzo dużo ptaków po prostu zaplątuje się w linki wszelkiego rodzaju. Topi się w jakichś oleistych smarach. W tej chwili bardzo często problemem są również lepy na muchy, lepy na gryzonie. To są takie historie, z których naprawdę ptaki wychodzą z ogromnymi obrażeniami. Na szczęście, ja mówię na szczęście, bo jednak statystycznie tych sytuacji, kiedy mamy do czynienia z ofiarami takiego bestialstwa już, po prostu ja to mówię zbrodni, bo to jest coś, co w ogóle nie mieści się w głowie. Na szczęście takich przypadków nie jest dużo, ale jednak zdarzają się i to są najbardziej przykre historie. Mieliśmy takich w naszym ośrodku kilka i to naprawdę odbiera energię bardzo. Ale w większości są to historie, które wiążą się jednak z tym, że gdzieś tam ludzie wrażliwi znajdują ptaki, które po prostu, tak jak mówię, nadziewają się na te przeszkody, które im zbudowaliśmy i chcą się nimi zająć, chcą im udzielić pomocy. W efekcie w Olsztynie odsyłamy już teraz do ekopatrolu i ekopatrol przywodzi te wszystkie zwierzęta, ale też w dużej mierze ludzie sami po prostu je przywożą. Tych przypadków jest w tej chwili, tak jak powiedziałam, ponad 1500 rocznie. Obawiam się, że w tym roku będzie jeszcze więcej, bo już się zapowiada, że mamy naprawdę dużą liczbę pacjentów. Ten styczeń nam pokazał i zima nam pokazała, że też nie jest to wszystko do przewidzenia, bo tak jak z reguły mieliśmy kilkadziesiąt, tak w tym roku w styczniu samym już było ponad 100 pacjentów. W związku z tym perspektywa tego roku to następny rekord. Przykry rekord, niestety. To wszystko jest związane z tym, że tak naprawdę do ośrodka trafiają głównie przedstawiciele tych gatunków, który w danym regionie jest najliczniejszy. Wiadomo, że Warmia i Mazury stoją bocianem. Jest to nasz flagowy gatunek. To jest gatunek, który tutaj jest takim specjalnym gatunkiem. I jest faktycznie u nas póki co na szczęście bocianów dosyć dużo, a jest to też gatunek synantropijny, czyli gatunek mocno związany z człowiekiem. I to są takie dwie cechy, które powodują, że tego typu gatunki ptaków przyjeżdżają do nas najliczniej. Bo zarówno gołąb miejski, którego jest dużo w mieście i który wiadomo, że przy ludziach bardzo blisko funkcjonuje, tak i bocian, którego jest dużo poza miastem, ale też funkcjonuje bardzo blisko człowieka. I to te dwie historie powodują, że w momencie, kiedy cokolwiek się dzieje z tym zwierzęciem, ono jest bezpośrednio jakby na wyciągnięcie ręki. I ludzie na szczęście są wrażliwi i po prostu reagują. Reagują zarówno na sytuacje, kiedy tak jak teraz po migracji ptaki przylatują, zajmują gniazda, często też walczą o te gniazda. Oczywiście w trakcie przygotowań i lotów bardzo często zderzają się czy z liniami energetycznymi, bo dla bocianów to jest główny problem, czy właśnie z samochodami. Takie ptaki natychmiast są zauważane. To są też duże ptaki, więc trudno ich nie zauważyć. No i z reguły budzą bardzo pozytywne emocje. Także bociany są u nas zaopiekowane, w związku z tym trafia do nas ponad setka rocznie tych ptaków. Ponieważ statystycznie udaje nam się, można powiedzieć w cudzysłowie, w pełni naprawić około połowę ptaków, tak żeby trafiły z powrotem do środowiska. Ta druga połowa to jest ta czarniejsza strona, czyli ptaki, które trafiają już w takim stanie, że nie da im się w ogóle pomóc, albo ptaki, którym można uratować życie, ale niestety nie wrócą nigdy do środowiska, bo po prostu są niepełnosprawne. No i dla takich stworzyliśmy tutaj dom. To jest zupełnie druga historia naszej działalności. Powiem Ci, że tak naprawdę non-stop coś się tutaj dzieje, ta infrastruktura się bardzo zużywa, ponieważ jest niesamowicie mocno wykorzystywana. Jednak te setki, tysiące ptaków, które się przewijają przez te budynki, przez te woliery, to wszystko powoduje zniszczenia, a dodatkowo zima naprawdę przypieczętowała nam to wszystko i w tym roku mieliśmy naprawdę poważny problem po tej zimie, bo wszystkie te woliery, które już były trochę starsze i były już w związku z tym słabsze, wszystkie te w konstrukcji drewnianej właśnie, bo tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, to jest kwestia tego, że No, konstrukcyjnie w tej chwili trzeba się już przygotowywać na takie warunki, żeby te pomieszczenia i te budynki, i te woliery były po prostu odporne na wszelkiego rodzaju anomalie takie pogodowe, których jest coraz więcej. W związku z tym to wszystko, co było drewniane, no po prostu nie wytrzymało tego śniegu. Śnieg był ogromny tutaj w tym naszym dołku, który jest faktycznie no, w pewnym sensie bardzo pozytywnym miejscem w kontekście chociażby wiatru, jednak jest taka zastoina zimna, która powoduje, że też ten śnieg u nas praktycznie kilka tygodni dłużej zalega. No to wszystko konkretne problemy tworzy. W związku z tym w tym roku mieliśmy dodatkowe inwestycje, bo była nadzieja, że te woliery jeszcze spokojnie dwa lata wytrzymają, ale jednak ta zima powiedziała, że nie. Nie wytrzymają. No i mamy poważne remonty. W tej chwili już jest rozpoczęty i w trakcie jest remont właśnie tej woliery treningowej, bardzo ważnej dla nas woliery, bo tak naprawdę ona determinuje to, czy będziemy mogli ptaki wypuścić w odpowiedniej kondycji, a ta kondycja znowu warunkuje ich przeżycie, szczególnie w przypadku ptaków szponiastych, które muszą jednak zapolować, żeby przeżyć. Także no w tym roku wiosna jest naprawdę nieziemska pod względem liczby projektów, które tutaj mamy do zrobienia i zadań, bo normalne przygotowania do wiosny były dużo spokojniejsze z reguły, a teraz mamy naprawdę po prostu otwarty front robót wszędzie. Tak naprawdę no, od wielu lat taką no, bardzo ważną dla nas instytucją, jedną z niewielu instytucji państwowych, które gdzieś znajdują jakieś pieniądze na to, żeby nas wspierać, jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. To jest instytucja, z którą jesteśmy związani praktycznie, można powiedzieć, prawie od samego początku. I dzięki temu wsparciu zarówno infrastruktura, czyli nasze woliery, zarówno ta część edukacyjna, w której teraz jesteśmy, no nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego zrobić, przygotować, gdyby nie te środki. To są bardzo istotna część naszego budżetu, ale no muszę koniecznie wspomnieć o tym, że w tym roku, w trakcie, kiedy stały się te wszystkie nieszczęścia zimowe, ogromną nadzieję przyniosło nam to, że zorganizowana przez nas zbiórka na remont tej woliery tak cudownie po prostu zakończyła się sukcesem w naprawdę przewidywanym terminie i tak duża liczba ludzi pokazała, że są z nami i to jest naprawdę fantastyczne. To pokazuje, że te 20 lat pracy jednak no, coś przyniosło. Gdzieś tam ludzie wiedzą, że tu jesteśmy i że cały czas jesteśmy na posterunku, bo 7 dni w tygodniu jesteśmy tutaj i opiekujemy się zwierzętami. No i mnóstwo ludzi to docenia i to jest piękne, bo to daje siłę do pracy. Jest mnóstwo rzeczy, które ludzie mogą robić po prostu zupełnie niezależnie, chociażby w kontekście takiej profilaktyki tego, żeby zwierzęta po prostu nie ulegały tym wypadkom. No, edukacja jest od początku naszą misją, bo wiadomo, że tego się nie da rozdzielić. Tak naprawdę podstawowym naszym celem jest to, żeby tych pacjentów naszych było mniej. Po prostu, żeby ptaki były bezpieczne, żeby nie działy się te nieszczęścia, które potem sprowadzają je tutaj do nas, do szpitala. W związku z tym edukacja od początku się dzieje i uważam, że jest no, niezwykle ważna i zawsze będzie ważna. I na tej niwie jest do zrobienia zawsze mnóstwo, bo począwszy od dzieciaków, którym naprawdę trzeba wpajać to od samego początku, żeby one wiedziały, że nie są oderwanymi jednostkami od całości, po prostu są częścią przyrody i to jest tak naprawdę ich druga albo pierwsza matka, o którą trzeba dbać, którą trzeba kochać, o którą się trzeba troszczyć. I wszystkie stworzenia, które tam żyją, są równoprawnymi mieszkańcami tego środowiska i tak samo z szacunkiem i z troską trzeba je traktować. I jeżeli takie podejście udałoby się w ludziach jak gdyby obudzić, bo ja zawsze mam to przekonanie święte, że wszyscy to mają w środku, tylko u niektórych to śpi po prostu, bo nikt im tego nie pokazał. Jeżeli to się uda obudzić, to już nie będziemy się musieli martwić, bo tak naprawdę ta troska i to zapobieganie będzie na tyle efektywne, że te nieliczne przypadki ptaków, które trafią do nas do ośrodka, będzie można spokojnie się o nie wtedy zatroszczyć i sprawić, żeby wróciły tam znów. To są, tak jak powiedziałam, rzeczy bardzo ważne, nie tylko w kwestii takiej ogólnej edukacji przyrodniczej, bo taką oczywiście też robimy, szczególnie dla dzieciaków, ale i też dla rodzin, dla osób, które tutaj przyjeżdżają z pacjentami. Też chodzi o edukację taką już, powiedziałabym, bardziej specjalistyczną, branżową, bo zarówno robimy warsztaty, które już dotyczą chociażby ziołolecznictwa, czy właśnie warsztaty dla ptasich strażników, warsztaty też dla i konferencje dla innych ośrodków rehabilitacji. To wszystko jakby spina się w tą całość, która ma jedną misję de facto. Oczywiste ochrona naszego cudownego domu, którym jest Ziemia, razem ze wszystkimi stworzeniami, które na niej żyją.
2: Ewa Rumińska z Fundacji Albatros i Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałcie była naszą gościnią i opowiadała nam nie tylko o działalności fundacji oczywiście i ośrodka, ale też tak po prostu o ptasiorach, które możemy zobaczyć w naszym regionie, no i które też niestety bardzo często potrzebują pomocy. A ja już teraz bardzo serdecznie Wam dziękuję za kolejne spotkanie. Zachęcam Was oczywiście do tego, żebyście z 95 zostali. Aga Wiśniewska, dziękuję i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Bo w Media Expert.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Po reklamie.

0: partnerów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry kochani, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam was na kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Na razie jestem jeszcze rzeźka i całkiem żwawa, ale nie wiemy jak długo to potrwa, dlatego korzystajmy z tego póki możemy. No, pogoda nas w maju nie rozpieszcza, trzeba przyznać. Nie zachęca ona do tego, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu, a to dobra okazja do tego, żeby wybrać się na przykład do pomieszczeń zamkniętych, choćby Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. O tym, dlaczego i na co będzie można się tam wybrać, już niebawem będę wam razem z moimi gośćmi opowiadała, ale wcześniej będę was zachęcała do tego, żeby korzystać z pociągów. I teraz anegdotka, ponieważ no, jak wiadomo, maj rozpoczyna się majówką, a dla mnie w moim rodzinnym gronie jest to też wyjątkowa okazja do tego, żeby poświętować nie tylko Konstytucję 3 maja na przykład. I z tej okazji w tym roku wybraliśmy się grupą do Krakowa. I oczywiście miasto super, wypada całkiem nieźle w porównaniu z Olsztynem, chociaż oczywiście równać mu się nie może. Jednakowoż jedną z większych atrakcji była podróż pociągiem do tegoż właśnie Krakowa ze stacji Olsztyn Główny. Oczywiście wspaniałe połączenie bez jakichkolwiek przesiadek, tam coś koło chyba 6 godzin się jedzie i o proszę, jesteśmy już na miejscu. W międzyczasie można się a to przespać, a to porozmawiać sobie z kimś, albo pokontemplować, posłuchać muzyki, i poczytać, jakby w pociągu jest miliard opcji na spędzenie wolnego czasu w całkiem wygodnych i dogodnych warunkach. Ale co też właśnie było tą atrakcją, o której chciałabym wam powiedzieć? Otóż okazuje się, że z Olsztyna do Krakowa można dojechać za 35 zł. No jak zobaczyłam tę cenę, to oczom swym nie wierzyłam. Mam też prawo, ponieważ sokole oko ze mnie żadne. Ale okazuje się, że rzeczywiście można się na taką ofertę załapać i aż żal byłoby w zasadzie nie skorzystać. A teraz okazuje się, że wprawdzie nie o cenach, ale o połączeniach będziemy wam za chwilę opowiadali, równie atrakcyjnych jak właśnie koszt biletu z Olsztyna Głównego do Krakowa Głównego. Nasz gość, pan Michał Wrzosek, rzecznik prasowy PKP Intercity, za chwilę nam opowie o tym, jak i dlaczego zostanie niebawem wydłużona trasa, na której będą mogli skorzystać oczywiście mieszkańcy Olsztyna przede wszystkim, ale też inni podróżni, którzy z tej stacji będą chcieli lub do tej stacji będą chcieli się dostać.
2: Pociąg PKP Intercity słowacki relacji Białystok-Wrocław zostanie zgodnie z zapowiedziami od 27 czerwca wydłużony również o stację w Olsztynie. Jest to zasługa elektryfikacji linii kolejowej Ełk-Korsze i tego, że możemy już pociągami z trakcją elektryczną właśnie przejechać tą trasę. Uruchomienie tego i przedłużenie trasy tego pociągu w nowym rozkładzie jazdy daje również no, znaczne skrócenie czasu przejazdu na przykład z Kętrzyna w kierunku Warszawy, w kierunku Łodzi czy w kierunku Wrocławia. Pociąg ten będzie zdecydowanie szybszą alternatywą transportu niż samochód.
1: No i to brzmi równie kusząco. Nie wiem jak to teraz w sumie wygląda, ale przecież zaraz mogę to wyklikać i sprawdzić. Natomiast chciałabym jeszcze nawiązać a propos tego, że będziemy mieli teraz połączenie bezpośrednie średnie od końcówki czerwca z Olsztyna do stacji Wrocław Główny, no i oczywiście odwrotnie, no to jest to bardzo ciekawa alternatywa dla połączeń lotniczych, które miały jeszcze jakiś czas temu miejsce. A już za chwilę właśnie spróbuję się dowiedzieć, czy jeszcze jakieś loty się odbywają, bo to było też całkiem fajne połączonko. Traska jakaś taka na 45 minut, o, no i nie ma. Możemy z portu lotniczego Olsztyn-Mazury polecieć do Düsseldorfu, do Londynu, do Dortmundu, do Antalyi, ale to zdaje się są loty czarterowe oraz do Krakowa. Haha, miałam też okazję kiedyś skorzystać z tego lotu, więc jeśli zależy wam też na czasie, to będziecie mieli przynajmniej kilka opcji, bo zdaje się, że dwie linie lotnicze właśnie do Krakowa latają. Natomiast do Wrocławia samolotem się na razie od nas z Warmii i Mazur nie dostaniecie. Możecie się tam dostać pociągiem, tak jak już pan Michał Wrzosek nam wspominał. Co oczywiście, tak jak powiedział, też jest konsekwencją zmodernizowanej sieci kolejowej. A teraz na naszej antenie pojawią się artyści, którzy będą Was zachęcali do tego, żebyście wybrali się na przykład w tym miesiącu do Teatru im. Stefana Jaracza na spektakl, który właśnie w maju znalazł się w repertuarze. A jest to sztuka pod tytułem Vader. Wojna totalna. Przed nami rozmowy z aktorem Krzysztofem Plewako-Szczerbińskim, któremu też między innymi na scenie towarzyszyła z gitarą i wokalem w stylu growl, zaproponowana przez samego Vadera Karolina Ptaszyńska. Kilka słów doda także reżyser spektaklu Tomasz Mann.
0: No, jak wiadomo, robimy to na podstawie książki pana Szybrychta, Vader Wojna totalna, i jest to rodzaj reportażu, oczywiście opowieści o nich, tylko staramy się to uteatralizować i jest to też rodzaj naszej interpretacji opowieści o nich, nie jeden do jeden Vader, bo Vaderowcami nigdy nie będziemy, za wysokie progi, ale jest to opowieść przede wszystkim o dążeniu, o spełnieniu marzeń, czyli jest to bardzo bliskie i naszego zawodu, bo przecież też czekamy na ten telefon, który jednak może nie zadzwonić, więc jest to bardzo bliskie jakby tego żywota aktora. Poczciwego. Cytaty, mamy cytaty takie właśnie, że ci Vaderowcy jakby usłyszą swoje, czy metalowcy będą mieli, ale jest to nasza opowieść, więc bawimy się również dźwiękiem, gdzieś sugerujemy, czy jakieś przykłady są.
3: Co ja tu robię? Ja robię hałas. Ja tutaj robię hałas, gram w zasadzie na gitarze i growluję, czyli śpiewam metalowo, że tak powiem. No i w zasadzie ja tutaj przeszkadzam panom aktorom w graniu w spektaklu tak naprawdę. No i po prostu gram kawałki Vadera, ale też nie tylko Vadera, także to tyle. No myślę, że jeśli chodzi o opowiadanie historii na temat zespołu Vader, to musi być muzyka, bo tak naprawdę Vader to jest muzyka. To są kawałki, to są hity z lat 80., 90., które są zakorzenione bardzo głęboko w świecie metalowym. Także ja na przykład sobie nie wyobrażam opowiadania historii Vadera bez pokazania, co ten zespół robi. Także myślę, że to jest po prostu konieczne. 3 lata temu było 40-lecie zespołu i zespół przygotował trasę koncertową po Polsce, po Europie. I no, zaczęli właśnie tutaj w Amfiteatrze w Olsztynie trasę i potem grali naprawdę wyprzedane sztuki po całej Europie, potem w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej, także Vader ma naprawdę bardzo duży fanbase i w Skandynawii, i w Europie, i na całym świecie tak naprawdę. Dalej jeżdżą do Japonii, dalej jeżdżą do Chin, dalej jeżdżą wszędzie tak naprawdę. I ten zespół, gdyby ten zespół nie koncertował, to by nie istniał. Więc Vader po prostu to są koncerty, to jest granie na żywo. Ja jestem Karolina Ptaszyńska. Obecnie tworzę solowy projekt pod swoim nazwiskiem. Wcześniej grałam w zespole Vexange i też z zespołem Vader miałam tak przyjemność wystąpić i też w Olsztynie. Robię swoje tak naprawdę, robię swoją muzykę. Mój debiut teatralny, grałam koncerty, natomiast na deskach teatru jestem po raz pierwszy. Bardzo fajnie. Jest trochę stresik, ale jest naprawdę taki pozytywny stresik. Są naprawdę bardzo pozytywne emocje, bardzo mi się podoba. Fajni ludzie, pan reżyser i aktorzy naprawdę przecudowni. Także ja jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tu być i występować i grać.
4: To mam taki rodzaj opowieści o tym, że jak człowiek coś bardzo chce i bardzo to lubi, jest uparty i zdyscyplinowany i pomimo wielu trudności, podwadzanie nóg i tak dalej, dąży do tego, co kocha, to jednak się mu udaje osiągnąć sukces światowy. Fajnie byłoby, bo to jest jakby najistotniejsze, bo nie każdy kocha tą muzykę, natomiast istotne jest to, żeby przekazać, jeżeli coś kochasz i to robisz dobrze, to będzie dobrze. Ortodoksi metalowi wszystkim muszą wiedzieć, że przychodzą na spektakl, a nie na koncert, że nie gra Vader, natomiast my mamy jakby swoje pomysły na te piosenki. Tutaj mamy takie beczki, które wymyśliła moja żona, scenografka Aneczka, i one są odpowiednio podgłośnione i też są imitacją bębnów i taki perkusor jakby robią perkusję. Mamy oczywiście też gitarzystkę, która jest też polecona przez Petera, czyli lidera zespołu Vader, Karolinę, która po prostu gra bardzo dobrze te utwory i śpiewa. Więc mamy odtworzenie muzyki Vadera, ale w swoich aranżacjach, ale też mamy sos innej muzyki, bo wiadomo, że Peter się wychowywał w muzyce lat 80., 90., popowej, dancingowej i tak dalej, więc mamy też różne inne cytaty. I jako tutaj pan Adam mówi nam, co się zgadza, co się nie zgadza w scenariuszu, nie? Ale generalnie scenariusz jest oparty na książce Jarka Szybrychta, Wojna totalna. Ja może zareklamuję spektakl, więc tak. Zapraszam serdecznie na spektakl, to jest taka są zatyczki, jakby ktoś nie chciał słuchać spektaklu, to może sobie wsadzić, ale jak ktoś by nie chciał słuchać, a później słuchać, to może sobie wyjąć. Tak?
1: No po takim zaproszeniu trudno się oprzeć temu, żeby wybrać się na spektakl pod tytułem Vader Wojna Totalna, a właśnie tej sztuce w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. A premierze tego spektaklu, o czym jeszcze warto na chwilę wspomnieć, towarzyszyła także wystawa. Przygotowana ona została przez fana zespołu Adama Sieklickiego.
5: Zagrali praktycznie chyba w każdym miejscu na świecie. Pod każdą szerokością geograficzną, no może najmniej zeksplorowana jest Afryka. Aczkolwiek w Casablance też grali. Obydwie Ameryki, Daleki Wschód, Japonia, Antypody, Australia, Nowa Zelandia, cała Azja, Chiny, Tajwan, Indie, Nepal, no, można wymieniać w nieskończoność, ale pochodzą tutaj stąd, z Olsztyna. Tak? W 1983 roku Piotrek spotkał się ze Zbyszkiem, młodzi chłopacy postanowili zacząć grać. Pierwszy duży sukces Metalmania 86 rok, drogi ich się rozchodzą, potem zespół wydaje, nagrywa materiał demo w Radiu Olsztyn. W 1992 roku podpisują kontrakt jak na tamten czas z największą metalową wytwórnią na świecie, z Earache Records, brytyjska wytwórnia. Nagrywają płytę, wydają i jadą w świat. Pierwsza duża trasa po Europie, pierwsza połowa 1993 roku. Później Stany Zjednoczone z takimi zespołami, m.in. jak Decide. I końcówka 1993 roku, trasa po Polsce z Proletariatem. Dwa różne style muzyczne. Nikt nie mówił, że będzie to dobre rozwiązanie. Okazało się przyjęcie bardzo dobre, odniesiony sukces. No i tak grają do dnia dzisiejszego. Zagrali tysiące koncertów dla, śmiało powiem, milionów już ludzi. Jednym z największych koncertów, 2008 rok, przystanek Woodstock, 400 tysięcy osób na jednym koncercie. Więc ciężko by było polską gwiazdę z tego gatunku, która by miała podobną publikę. Jeśli chodzi o zespoły, grali przed wszystkimi, przed Judas Priest, przed Metallicą, ze Slayerem, z Decide, no ze wszystkimi czołowymi zespołami sceny metalowej na różnej wielkości festiwalach, różnej wielkości scen. 32 lata znajomości, gdzieś tam zaangażowanie prywatne, no po prostu to jest styl życia, tak? Metal to jest styl życia. To jest ubieranie się, to są zachowania, to są wybory literatury, wybory muzyczne. Także to w tym się po prostu jest. No a przy okazji można parę groszy wrzucić do tak bogatej historii, jaką ma Vader od siebie. Na tej wystawie tutaj pokazujemy jakby troszeczkę naszym okiem fanowskim widziany zespół. Więc zapraszamy na spektakl i do oglądania wystawy. Adam Sieklicki, Vader Legions. Pozdrawiam.
1: O wystawie dotyczącej zespołu Vader opowiadał nam autor, kolekcjoner przedmiotów związanych właśnie z zespołem, Adam Sieklicki. I to tyle z Teatru im. Stefana Jaracza. A zatem, jeśli znajdziecie tylko wolną chwilę, to wybierzcie się do Teatru im. Stefana Jaracza na spektakl pod tytułem Vader Wojna Totalna. Będziecie mieli ku temu okazję kilka razy jeszcze w tym miesiącu. Właśnie próbuję się dowiedzieć, chociaż coś mi tutaj się skrzaczyło, kiedy dokładnie te spektakle będą prezentowane. No i chyba wam nie powiem. O, dobrze, jednak wskoczyło. Więc będziecie się mogli wybrać na ten spektakl 21, 22 lub 23 maja. Spektakle są w różnych godzinach. Najlepiej sprawdzić to na stronie Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Tam też będziecie mogli ewentualnie zakupić bilet. Jest to oczywiście jedna z opcji, ponieważ przypominam, że już od jakiegoś czasu funkcjonuje coś takiego jak wejściówka przy Teatrze im. Stefana Jaracza, czyli taka nowa, specjalna przestrzeń, w której właśnie będą, a właściwie są już i kasy, ale jest też teatralny sklepik. Jest tam też takie miejsce, gdzie można po prostu posiedzieć, porozmawiać, pokontemplować i wymienić się opiniami na temat prezentowanych w teatrze spektakli. Już za chwilę wrócę do was na 95 z kolejną dawką informacji. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Aga Wiśniewska. Wobec tego nie żegnam się z wami jeszcze, tylko mówię wam do usłyszenia za chwilę.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Po raz kolejny na antenie Meloradia. Zaczynamy magazyn reporterów z Olsztyna. w którym tym razem będziemy zaglądali ponownie do Teatru imienia Stefana Jaracza, ponieważ tak sobie pomyślałam, że długo o tym nie wspominałam, a jest dobry na to moment, żeby właśnie wam przypomnieć, na jakie spektakle w Teatrze imienia Stefana Jaracza możecie się wybrać. W repertuarze między innymi spektakle studentów, słuchaczy studium aktorskiego Aleksandra Sewruka, działającego przy Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. I teraz właśnie zabiorę was na tę studencką scenę u Sewruka przy Olsztyńskim Teatrze Stefana Jaracza. To tam można oglądać nową sztukę przygotowaną przez studentki studium aktorskiego. Tytuł spektaklu to Wysokie cienie. O pracy przy tym przedstawieniu opowie nam.
3: Nazywam się Ewa Świerczyna, jestem studentką trzeciego roku studium aktorskiego w Olsztynie i jestem częścią obsady aktorskiej spektaklu Wysokie cienie w reżyserii Igora Gorzkowskiego. Gram panią Ainsworth, czyli dyrektorkę pensji dla dziewcząt. To jest pensja założona w kolonii w Afryce. I to jest pani dyrektor, która bardzo trzyma się starych metod. Ona jest tradycjonalistką, jest konserwatystką i uważa, że wszystko wie najlepiej i nikt nie wyprowadzi tych dziewcząt na prostą, tak jak ona. Sypie jej się w rękach wszystko, niestety, bo z przyczyn niezależnych od niej, czego się będę trzymać mocno, bo to nie jest jej wina, że to tam się wydarzają złe rzeczy, ale wydarzają się złe rzeczy, które doprowadzają pensję do ruiny, w związku z czym ona traci wszystko, niestety, na co zapracowała już sama. Ja sobie biorę dużo z moich poprzednich studiów, bo skończyłam filologię angielską i dużo robiłam na temat wiktoriańskiej Anglii, więc ja tu odniesień mam akurat całkiem sporo, no ale to też są odniesienia teoretyczne, wiadomo, ale no ja sobie zawsze staram się przełożyć te problemy tych postaci na to, jak ja bym zareagowała na coś, jakby co by w moim życiu wzbudziło takie emocje, albo spowodowało takie zachowanie, albo sprowokowało do takich działań, żeby to móc oddać realistycznie na scenie, no bo nie wyobrażę sobie, jak to jest prowadzić pensję dla dziewcząt w Afryce, nie, ale jak to jest mieć pod opieką dziewczyny, które ktoś mi powierzył, być osobą odpowiedzialną za kogoś i coś się dzieje, na co ja nie mam wpływu i teraz ja ponoszę tego konsekwencje, no to już jestem w stanie sobie wyobrazić. Więc no to takie raczej przekładanie, schodzenie do poziomu ludzkiego. Co jest takiego ludzkiego w tych postaciach, co jest powtarzalne niezależnie od tego, o jakiej epoce mówimy. Ja w ogóle bardzo lubię czarne charaktery i to jest zawsze było moje marzenie, żeby grać czarne charaktery. Udało mi się w zeszłym roku w dyplomie też być macochą, więc teraz mam macochę volume 2 i pani Ainsworth, no ona jest trudna, to jest bardzo trudna postać i ja mam bardzo niewiele z nią wspólnego, tak pochopnie mówiąc, na co dzień i no nie wiem, no nie posunęłabym się do rękoczynów na przykład, żeby kogoś przekonać do swojej racji, ale biorąc pod uwagę, bo tam sobie pisaliśmy całe dość rozległe biografie na temat tych postaci, więc ja na temat Agaty wiem wszystko, chociażby to, że ma na imię Agata, czego nie ma nigdzie wspomnianego, jestem w stanie sobie wyobrazić, że ja postawiona na jej miejscu mogłabym tak skończyć i mogłoby się to tak wydarzyć i że bardzo wiele tych cech, które no właśnie można by je nazwać jako złe teraz, zwłaszcza w kontekście też tego, jak się wtedy wychowywało młodzież. No nie, no jednak mogło tak być. I mogłabym tak skończyć, jak ona. No muszę ją lubić, no nie mam wyjścia.
7: Jak się współpracowało z panem Igorem?
3: Bardzo dobrze. Ja się czułam bardzo bezpiecznie, pomimo tego, że mieliśmy, już wydawało nam się przy FOMO, że mamy mało prób, no to teraz mamy jeszcze mniej, bo tak nam się czas zawęził. Więc pomimo tego, że było mało czasu na papierze, to ja się nie czułam pospieszana, ani że nie ma na coś czasu, żeby coś przegadać, coś pogłębić, nad czymś więcej popracować. No i wiadomo, że są takie rzeczy, które robimy po raz trzeci, na przykład będziemy robić dziś, ale to się zdarza w pracy zawodowej też, że się dostaje tekst rano w dniu premiery i trzeba po prostu wyjść i to zrobić, ale no ja na tych bardzo warsztatowo się czułam, że to jest właśnie miejsce, w którym ja mogę eksplorować i się nauczyć sama, a nie moja ulubiona sugestia reżyserska, czyli zaproponuj. Tutaj proponuj owszem, ale już wiem, gdzie są granice, gdzie są ramy, jaki mam rysunek sceny i co ja mogę tam dorzucić, żeby to miało sens. I to raczej ja uzasadniam to, co się wydarza, a nie ja muszę szukać i jednego, i drugiego. Więc bardzo bezpiecznie, tak.
8: Igor Gorzkowski, jestem reżyserem spektaklu Wysokie cienie. Całe szczęście, że udało się rok przed przystąpieniem do pracy zorganizować warsztaty, kilkudniowe warsztaty ze studentami, także mogłem ich poznać. No, tym najlepszym sposobem, myślę, na poznanie aktora jest właśnie praca improwizacyjna, kiedy stwarza się okoliczności, zadania i obserwuje się, jak sobie aktor radzi w sytuacji, której tekstu nie ma, ale to jednak trzeba myśleć jakąś intencją, jakimś tematem. I dzięki temu, myślę, poznałem na tyle tę grupę, żeby móc napisać dla nich tekst. Czyli właściwie wszystkie role zostały specjalnie napisane dla studentów. No, dyplom jest szczególnym spektaklem, bo z jednej strony zapraszamy publiczność i to jest dzieło profesjonalne, ale z drugiej strony ma pokazać też studentów, w sensie tam młodych aktorów, w momencie, kiedy kończą oni edukację i szykują się do wyjścia w dorosłe życie zawodowe. Czyli założyłem, że po pierwsze każdy z aktorów powinien zagrać tutaj rolę taką, której jest możliwość zagrania roli od początku do końca, z jakąś przemianą, czyli no takie wyzwanie. Dwa, żebyśmy stworzyli świat, który będzie bardzo wiarygodny dla widza. No i myślę, że ten tekst został napisany dla aktorów, no dawał mi taką poczucie bezpieczeństwa w tworzeniu tego świata, bo mieliśmy do dyspozycji 42 próby i trzeba było je naprawdę dobrze zagospodarować. W teatrze też robi się spektakle w te 40-50 prób. Tutaj mieliśmy ten, w zawodowym teatrze, tutaj mieliśmy tę dogodność, że koledzy nie grają w żadnych innych tytułach, więc miałem ich właściwie do dyspozycji przez cały czas i mogli oni skoncentrować się wyłącznie na tym materiale, na którym pracowaliśmy.
1: Czy już podczas tych warsztatów wiedział pan mniej więcej, która z dziewcząt będzie, którą rolę grała?
8: O nie. To już była praca przy biurku, to znaczy poznałem aktorów, zacząłem się zastanawiać, też spotkaliśmy się, porozmawialiśmy sobie o tych postaciach i dopiero później zacząłem wypełniać to dialogiem i jak chcą.
1: No właśnie, to jak te role zostały przydzielone i też chciałbym, żebyśmy trochę może wspomnieli o tym, że nie wszystkie aktorki mają pojedyncze role.
8: Tak, ten świat składa się właściwie z takich dwóch przestrzeni, to znaczy tych postaci, które funkcjonują w ramach pensji dla dziewcząt i to są właściwie wszystko pojedyncze role, plus ten cały świat zewnętrzny, który jest właściwie budowany przez jedną aktorkę, która wciela się w postacie i męskie, i żeńskie i wypełnia cały ten taki plan, powiedzmy, społeczny i takiego otoczenia tego miejsca, które jest centralne dla wydarzeń.
1: Jak panu się też współpracowało z tymi młodymi ludźmi, z tymi, o których pan sam mówi, że za chwilę wejdą w ten dorosły świat, zawodowy świat?
8: Może zacznę od tego, dlaczego się zdecydowałem na pracę. No, z takiej, bym powiedział, wampirzej chęci czerpania z młodości, to znaczy to jest zawsze nam jakoś bardzo interesujące spotkać się z grupą ludzi. Dzieli nas sporo lat, ale bardzo mnie interesuje, jak oni myślą, jak podchodzą do życia, jak podchodzą do tego zawodu. Tu spotkałem osoby pełne pasji i takiego rodzaju, bym powiedział, jakiejś dociekliwości i otwartości. O tak. No co powoduje, że myślę, że nie tylko ja tutaj tak zawodowo wniosłem coś do ich życia, ale też to jest jakiś taki rodzaj energii, którą tu zaczerpnąłem dla siebie.
1: To jeszcze chciałbym, żebyśmy trochę opowiedzieli o tym, dlaczego akurat na ten tekst się pan zdecydował, no bo to jest niełatwa opowieść i chyba też ze względów właśnie takich aktorskich, że przenosicie się do świata, który jest dla dziewczyn zupełnie obcy. Mhm.
8: Tak, ale to też jest świat, dzięki temu uzyskujemy taki rodzaj metafory, to znaczy, że nie opowiadamy jeden do jednego, tylko wydaje mi się, że przeniesienie tego do 1900 roku, bo tak to mniej więcej lokujemy, powoduje, że i dziewczyny musiały troszeczkę stanąć obok tych postaci, nie grać jeden do jednego siebie, a dwa, jeżeli opowiadamy o systemie edukacji, który jest, no bo myślę, że jednym z wątków jest zdecydowanie ten temat, to jeżeli dystansujemy się od tego tak w czasie, to też przestaje być to doraźne, a zyskuje taki sens uniwersalny, bym powiedział. To znaczy, że niezależnie od tego, czy to się dzieje 100 lat temu, czy dzisiaj, to jeżeli system edukacji jest nieadekwatny, jest do rzeczywistości, w której żyjemy, w której wychowują się ci ludzie, jeżeli on jest gdzieś nakierowany na rodzaj presji i wymuszenia, to zawsze to powoduje jakieś tragedie.
1: No właśnie, no bo to jest bardzo przykra historia, nie tylko w systemie edukacji.
8: Tak, no to jest, no mamy do czynienia z traumą, to znaczy 4 osoby nagle znikają i teraz cały świat wokół musi sobie z tą traumą jakoś poradzić i okazuje się, że ci, którzy wydawali się tacy najsilniejsi i najbardziej przekonani o tym, że świat jest taki, jaki jest i można go właściwie tak zmierzyć i zważyć, okazuje się, że w obliczu czegoś nieodgadnionego, no ich cały system wartości i takiego pojmowania rzeczywistości się rozsypuje.
1: I teraz na koniec jeszcze o tym, że o ile się dobrze orientuję, to jest pana pierwszy spektakl z młodymi twórcami, ale pan już w olsztyńskim teatrze ma kilka sztuk na koncie.
8: Tak, jestem dobrze zaprzyjaźniony z zespołem Teatru Jaracza. Też bywałem tutaj na takich przeglądach 3-dniowych, które są organizowane, więc zaczęliśmy się z znacznym wyprzedzeniem dogadywać, że może tutaj bym przyjechał i też popracował ze studentami. No tak jak mówię, to wydaje mi się, że jest jakiś taki obopólny zysk, więc nie trzeba było mnie długo namawiać.
1: A czy będzie trzeba pana długo namawiać, żeby pan wrócił i przygotował coś z tym naszym trochę starszym zespołem?
8: No, mam wypełniony ten kalendarz tak na najbliższe dwa sezony, ale myślę, że musimy rozmawiać.
1: W jedną z przedstawionych postaci wciela się...
9: Nazywam się Dobrochna Kogut. Moja postać jest jedną z najstarszych uczennic na pensji i wybiera się razem z dwójką przyjaciółek na skałę i znikają. I moja postać jest tą, która wraca. I myślę, że jej funkcja jest taka, żeby pokazać proces zmiany przed tym, co było na tej pensji i później, co się dzieje w człowieku, jak właśnie przeżyje coś takiego, jak taka enigmatyczna historia, jak na skalę. Zostawia ona wiele dróg do interpretacji i do tego, co można z tego wyczytać, ale na pewno jest to historia o jakiejś konserwatyzmie, który okazuje się, że musi się zakończyć. Jest to historia o dojrzewaniu, bo są to młodzi ludzie, którzy właśnie doświadczają po raz pierwszy wielu rzeczy, przyrody, w ogóle wyjścia poza tą pensję, o miłości też, bo też jest wątek zakochania. Jest bardzo dużo ciekawych wątków, ale właśnie bazujących na młodzi ludzie kontra świat, tak mi się wydaje. Na początku to budzi takie niepokoje, bo jednak kostiumowe spektakle, to się wydaje, że właśnie to jest takie właśnie jakieś stare, ale później, kiedy człowiek zrozumie, że nieważne w jakiej epoce jest człowiek, tylko po prostu skupi się na zrozumieniu właśnie celów tej postaci, czy skąd pochodzi, do czego dąży, no to te kostiumy są po prostu też, ale nie są trudnością, tylko po prostu taki jest świat, który przedstawiamy.
1: Co było najtrudniejszym zadaniem takim aktorskim, jeżeli chodzi o ten spektakl?
9: Dla mnie na pewno właśnie ta przemiana. Musiałam sobie podpowiadać na parę pytań, ponieważ tutaj mamy dużo takich skrótów, że nie widzimy wszystkiego, tylko są ze względu, że no, to nie może trwać strasznie długo. Więc właśnie co mogło się takiego wydarzyć i co się dzieje, że człowiek przechodzi przemianę, właśnie dojrzewa. Już nie jest, powiedzmy, małym dzieckiem, tylko dojrzewa i wychodzi w świat, więc myślę, że ta różnica pomiędzy przed i po powrocie to było dla mnie wyzwanie.
1: A czy możecie się też trochę w tym odnaleźć? Bo wy też jesteście młodymi ludźmi, którzy za chwilę będą wychodzili do tego świata jeszcze bardziej.
9: Tak, myślę, że na pewno też właśnie wątek szkoły, który myślę, że zawsze budzi dużo emocji, że każdy ma jakieś odniesienie ze swojego życia, też właśnie dojrzewania przeniesionego na naszą sytuację, że niedługo kończymy szkołę, więc myślę, że można się w tym odnaleźć. Ja się, myślę, odnalazłam tam dla siebie rzeczy.
1: Jeżeli chodzi o współpracę z reżyserem, z panem Igorem, to właśnie jak to tutaj wyglądało? To jest bardzo doświadczony twórca.

0: zależności, pomiędzy postaciami, taką po prostu logikę działań i taką precyzję i myślę, że można się od niego nauczyć też takiego spokoju w pracy, bo pan Gorzkowski bardzo spokojnie, bez żadnego napięcia z nami pracował, więc to była bardzo cenna współpraca.
1: Miałam okazję zobaczyć ten spektakl i na próbie medialnej i w całości, bo wybrałam się właśnie na tę sztukę. Jest ona bardzo ciekawa, pokazuje talenta naszych młodych, głównie aktorek, ale jest też jeden pan w tej grupie. Warto się tej historii przyjrzeć. Nie jest ona prosta, nie jest ona oczywista i myślę, że po prostu dobrze jest ją poznać. A kto wie, może zachęci was to też do tego, żeby sięgnąć po tekst pisany, na podstawie którego została ta sztuka napisana. Tymczasem nasz czas antenowy się skończył, dlatego bardzo serdecznie już wam się teraz kłaniam, ale oczywiście zachęcam was też do tego, żebyście słuchali Meloradia i zapraszam was na nasze kolejne spotkanie w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Aga Wiśniewska, papa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Rozpoczynamy zwierzęce wydanie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Dlaczego zwierzęce, możecie zapytać? A ja wam odpowiadam, że to dlatego, gdyż iż ponieważ w najbliższe pół godziny będzie dużo o zwierzakach, ale w bardzo różnym kontekście. I co? Może zaczniemy od ptasiorów. No właśnie, bo ostatnio spotkałam się z dwoma panami, którzy zajmują się podglądaniem ptaków wszelakich. Chodzą do lasu, chowają się w krzaki albo nakrywają się jakimiś takimi dziwnymi siatkami i z ukrycia podglądają bezczelnie. Na szczęście moje, bo mam dzięki temu o czym wam opowiadać. Fantastycznie było też móc wybrać się z jednym z nich do lasu i poprzyglądać właśnie temu hobby, bo to hobby dla nich obu przede wszystkim. I tak właśnie o to będziemy sobie rozmawiali, o tym, jakie ciekawe ptaki na Warmii i Mazurach i w okolicach Olsztyna będzie można zobaczyć, no bo oczywiście w okolicach Olsztyna też do tego lasu się wybrałam, żeby ptasiory podglądać razem z moim gościem, który właściwie na ten moment akurat zmienił się w mojego przewodnika. A zatem w najbliższym kwadransie będziemy słuchali dwóch gości. Pierwszym z nich jest fotograf przyrody.
3: Dzień dobry, Michał Janiak. Przede wszystkim to bardzo duże wyzwanie, bo ptaków w Polsce jest nadal całkiem sporo. Jest przede wszystkim bardzo dużo gatunków i część z nich jest, że tak powiem, łatwiejsza i trudniejsza w fotografowaniu. I ja najchętniej zajmuję się tą trudniejszą częścią, która właśnie jest dla mnie takim osobistym wyzwaniem. I namierzenie ich, znalezienie odpowiednich siedlisk właśnie daje dużo pozytywnej energii. Już abstrahując od samej obserwacji ptaków w ogóle, która jest po prostu kapitalnym sposobem na spędzenie czasu. Fotografuję najchętniej gatunki, które należą do grupy ptaków, które zbiorczo nazywamy ptakami wodno-błotnymi. No i tutaj jednymi z najbardziej znanych przedstawicieli tych ptaków są czaple. To są bardzo duże polskie ptaki, jedne z naszych największych. Natomiast do tej grupy ptaków zaliczamy też ptaki wielkości dosłownie myszy bądź małych gryzoni, jak chociażby biegusy zmienne, łęczaki, broćce śniade, krzyki. Myślę, że o krzykach wiele osób słyszało. Natomiast właśnie one należą też do tej grupy ptaków, które najchętniej fotografuję. Do fotografii ptaków najlepiej przygotować się stosując radę, której bardzo długo nie wziąłem do serca, czyli kupić lornetkę. To jest najprostszy sposób, niby oczywisty, natomiast dobra lornetka to też nie jest bardzo tani wydatek, ale kiedy już się kupi jedną, a z reguły kupuje się po prostu taką na lata, mówię, no takiej nie za drogą, ale też nie super taką tanią, powiedzmy, z marketu. I kiedy już się raz ją kupi, to naprawdę świat wtedy przez taką lornetkę, zwłaszcza jeżeli pójdziemy w takie ptasie miejsce, bo dużo ptaków też trzyma się na dystans, przez lornetkę świat zaczyna wtedy wyglądać zupełnie inaczej. I to jest chyba najlepsza rada, jak zacząć. Dużo ptaków ma tak zwany dystans ucieczki, wynoszący nawet kilkaset metrów, jak chociażby żurawie czy ptaki drapieżne. I obserwacja ptaków często niesie ze sobą konieczność pozostawania dłuższą chwilę w jednym miejscu, co oczywiście ma swoje zalety, bo można wtedy się wyciszyć. Natomiast uczy też cierpliwości do znajdowania miejsc ptasich i do poznawania przede wszystkim własnej okolicy, często wokół własnego domu, najbliższy park, czy najbliższego otoczenia miasta, w którym żyjemy. I uczy właśnie takiej cierpliwości i systematyczności w zdobywaniu wiedzy. To chyba jest na początek najlepsza właśnie porada, że tak powiem. Przede wszystkim jest tutaj też bardzo dużo żurawi. Jest ich w Polsce generalnie dosyć sporo, chociaż

0: Też ptasia grypa nieco jest tutaj problemem, nie tylko zresztą dla żurawi, ale żurawie można obserwować dosyć łatwo, na przykład podróżując pociągiem bądź samochodem i widać je na polach. Jak już się raz zauważy, to można wszędzie je wypatrywać. Natomiast dużo też ptaków przez Polskę, chociażby w tej chwili na wiosnę, migruje i zatrzymuje się nad mazurskimi jeziorami czy rzekami, łąkami na mazurskich polach i warmińskich oczywiście. Ten właśnie okres, który mamy w tej chwili, jest też doskonałą okazją ku temu. I tak, nasz region jest bardzo dobrym, bym powiedział, miejscem do obserwacji. Pod kątem naszego regionu nie mam jako takich wymarzonych gatunków ptaków, ponieważ nie mam listy, którą muszę odhaczyć, natomiast mam swoje ulubione ptaki, które bardzo chętnie fotografuję. W naszym regionie to przede wszystkim są czaple i żurawie. I żurawi ciągle czuję, że mam zdjęć za mało, takich sytuacyjnych, z różnych, powiedzmy, momentów ich życia. To jest jakby to, co chciałbym udokumentować bardziej niż po prostu sfotografować coś, czego jeszcze, gatunek, którego jeszcze nie widziałem wcześniej. Jak już raz człowiek to zauważy, to już będzie to potrafił. I właśnie ich życie jakby jest bardzo pasjonujące i zależy naprawdę od gatunku. Jak mówiłem, ja bardzo lubię fotografować ptaki wodno-błotne i życie takich ptaków żyjących na przykład na bagnie jest zupełnie inne niż życie ptaków żyjących w parku, na przykład którymkolwiek w parku w Olsztynie, jak na przykład sikorek czy kowalików. To są ptaki właśnie leśne i ich właśnie dzień zaczyna się inaczej niż ptaków żyjących na bagnie, które są dużo bardziej skryte, mieszkają gdzieś w szuwarach czy żerują na takich bardzo płytkich zbiornikach wodnych. Natomiast życie ptaków, jak chyba każdych zwierząt, w tym ludzi, jest pełne i dramatów, i naprawdę pięknych wydarzeń, pięknych momentów, kiedy na przykład jesteśmy tam o wschodzie słońca i możemy słyszeć, jak na przykład ptaki się budzą, bo one też śpią, muszą odpocząć. I taki poranek na bagnie to jest naprawdę też niesamowite i niezapomniane przeżycie, do którego chyba też podczas fotografowania najchętniej właśnie wracam. Kiedyś widziałem, jak żurawie, które są z takich ptaków, powiedzmy, dzikich w Polsce, bo największe to są nasze ptaki, to są łabędzie. Natomiast pamiętam, jak żurawie zostały zaatakowane też przez bielika, którego rozpiętość skrzydeł może dochodzić chyba do 3 metrów, jeżeli się nie mylę. I po prostu bielik zrobił nalot na żurawie, co było dosyć nieoczekiwane, bo żurawie i bielik są dosyć spore. A bielik z kolei żywi się głównie padliną, rybami, więc to było dosyć i zaskakujące, i dramatyczne, ale koniec końców trochę je tylko postraszył i poleciał dalej.
1: Nazywam się Łukasz Pączkowski, jestem członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody i fotografuję przyrodę. Czego ptaki mogą nauczyć mnie? Bo to jest takie, one potrafią nauczyć siedzenia bez ruchu, totalnej ciszy raczej i bardzo, bardzo dużo cierpliwości, a także czytania sygnałów, które one wysyłają chociażby przed startem. Dla mnie jest to swego rodzaju odpoczynek, reset dla głowy i nazwijmy to taka, no odpoczynek, tak, odpoczynek po dniu albo naładowanie baterii przed dniem pracy, bo ja najczęściej fotografuję o wschodzie słońca, więc jak idę do lasu czy w jakieś tam upatrzone miejsce, no to jest to z reguły godzinę przed wschodem słońca, ładuję sobie baterię i dopiero później ruszam do pracy. A robię to z czystej pasji i także z takiego stawiania sobie ciągle nowych wyzwań, bo jak już sfotografuję, czy dany kadr, który gdzieś tam sobie wypatrzyłem, czy gatunek, który chciałbym mieć, no to pojawia się kolejne wyzwania, za nim kolejne i kolejne. Tak naprawdę za każdym razem są wyzwania, bo chociażby pogoda jest bardzo zmienna i mimo tego, że coś sobie zaplanujemy, to nawet ten najlepszy plan może pokrzyżować pogodę i wtedy już jest wyzwanie, jak sobie z tym poradzić. Ja bardzo chciałem sfotografować bielika i to na śniegu i to mi się udało. Dla wielu bielik to jest taka przerośnięta kura i fotografowie przyrody różnie do tego podchodzą, natomiast dla mnie był to jakiś taki brakujący element w mojej układance. I gdzieś długo zanim chodziłem, można to tak powiedzieć. No i zimorodek to jest też taki jeden z ptaków, który totalnie nie pasuje mi do naszego polskiego klimatu przez swoje ubarwienie, wygląd, szybkości i wszystko to, co robi. I kiedyś zobaczyłem go na zdjęciu, zanim jeszcze zacząłem się w fotografii dzikiej przyrody bawić. I tak sobie powiedziałem, tak, chciałbym zimorodka mieć kiedyś. Nawet było tak, że będę miał zimorodka i to mi wystarczy. No ale wiadomo, że nie wystarczyło. Ptaki są wdzięcznymi modelami, bardzo fajnie się zachowują w parach i to jest bardzo ciekawe. Wspomniany zimorodek jest dla mnie absolutnym mistrzem, gdy on kilkadziesiąt razy dziennie przemierza swój odcinek, na którym poluje, zwłaszcza w okresie, w którym musi karmić młode, czy dostarczać im jedzenie, no to potrafi kilkadziesiąt kursów dziennie wykonać po małą rybę, potem w bardzo fajny sposób przekazuje ją samiczce i to też no, bardzo fajnie to wygląda, więc tak, no, są wdzięcznymi modelami, ale są też trudnymi modelami, bo najmniejszy ruch potrafi je spłoszyć i trzeba zwracać uwagę tak naprawdę na bardzo wiele aspektów, na wiatr, na no właśnie na ten ruch, o którym mówiłem. Dźwięk może nie aż tak bardzo, ale również. I ja, który fotografuję głównie zwierzęta, te ptaki są dla mnie takim naprawdę dużym wyzwaniem, no to często borykam się z tym, że bardzo proste błędy popełniam. No, jeśli o mnie chodzi, no to ja bardzo dużo czytam. Spróbuję najpierw poznać dany gatunek, jego zachowania. Oczywiście YouTube bardzo pozwala wszystkim w tym zbieraniu informacji. No i później tak naprawdę gdzieś tam obserwuję sobie miejsca. Trzymajmy się tego zimorodka, no to wiem, że są to miejsca takie jak to, w którym właśnie jesteśmy, czyli jakieś takie zbocza są, wąwozy i oczywiście rzeka lub jezioro. I wiem, że zimorodek gdzieś tutaj powinien być i statystycznie bardzo często się trafia. No więc chodzę, szukam, nasłuchuję, siadam sobie i siedzę tak naprawdę z 2-3 godzinki, bo poza okresem, w którym te młode są tak intensywnie karmione, no to on przelatuje nad wodą gdzieś tam powiedzmy raz na 45 minut do godziny. No więc trzeba troszkę czasu posiedzieć, popatrzeć na to, czy leci, czy nie, czy go słychać. No i później spacerować sobie wzdłuż tej jego trasy, a ma ona z reguły około 2 km. No i tak iść, usiąść, posiedzieć, posłuchać, poczekać i tak lecą dni. Miałem takie dwie fajne przygody właśnie w tym miejscu. Raz siedziałem sobie w czatowni, którą sobie zbudowałem i obserwowałem zimorodka, a za moimi plecami dopiero w ostatniej chwili zobaczyłem watahę dzików. Było ich chyba z 14, z tego co pamiętam. Więc to było takie dla mnie, o, nagle się pojawiły, nie wiadomo skąd, ich w ogóle nie słyszałem. No a druga taka historia, to też siedziałem tutaj i obserwowałem sobie zimorodka, ale byłem tylko przykryty siatką i miałem ze sobą swój żółty plecak, który zawsze noszę, żeby być widocznym, mimo wszystko dla niektórych panów. I siedziałem sobie pod siatką, ale plecak był na zewnątrz i podszedł do mnie jakiś facet. Tu w środku lasu, bo myślał, że widzi sam plecak i myślał, że ktoś zostawił plecak. No i zacząłem się ruszać, z nim rozmawiać. Całe szczęście obyło się bez wyciągania gazu, bo to różnie w lesie bywa. No. Mam taką zajawkę na sowy. Bardzo lubię sowy i niestety moje przyzwyczajenia z tropienia ssaków są takie, że idę i nos mam wbity w to, co jest pod nogami, a nie patrzę do góry. I to jest duży problem przy szukaniu ptaków. Natomiast też już gdzieś tam sięgnąłem do jakiejś literatury, do poradników na YouTubie. No i robię to, co wszyscy radzą, czyli jadę sobie nocą do lasu, nasłuchuję, czy słychać jedną, drugą, czy trzecią sowę. No i jak już wiem, że 3, 4 czy 5 razy pod rząd ją słyszałem w tym miejscu, no to wtedy wybieram się tam w dzień i chodzę i obserwuję gdzieś korony drzew i szukam takich miejsc, w których mogłyby siedzieć. No i od czasu do czasu się udaje się to.
2: Na przykład suweczka.
1: Na przykład suweczka, tak. No to jest też bardzo ciekawe. Bardzo mała, zadziorna bestia, tak bym ją nazwał.
2: Dopowiadał Łukasz Pączkowski, fotograf przyrody, który właśnie zabrał mnie do podolsztyńskiego lasu w celu podglądania ptaków wszelakich. Tak jak już wspomniał, jednym z takich ptasiorów, które możemy zobaczyć pod Olsztynem, jest na przykład suweczka. Bardzo mała, słodka, ale też zadziorna. No i oczywiście zimorodek. Niezwykle barwny ptak, totalnie niepasujący do naszego klimatu. Wygląda zbyt egzotycznie. Nawet jak na bardzo barwny Olsztyn. Wciąż jednak jesteśmy w Polsce, w której przede wszystkim króluje przecież paleta szarości. Ale to się będzie też zmieniało na szczęście, bo idzie lato. A lato jest super, bez względu na to, czy pada deszcz, czy nie, bo choćby mokra trawa jest dużo bardziej soczysta, barwą oczywiście, właśnie w czerwcu, lipcu. No, w sierpniu już trochę mniej, bo zbliżamy się powoli do jesieni. Ale zanim do jesieni dobrniemy, przypominam, że trwa wiosna, także na antenie Melo Radia z Olsztyna. Więc już teraz zapraszam Was do tego, żebyście z nami zostali. Za chwilę na 95 pojawi się historia o innym zwierzaku, a właściwie o kilku zwierzakach. To co? Mam nadzieję, że słyszymy się za chwilę. Liczę na to. Aga Wiśniewska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
2: Hop, sasamy sobie do kolejnego magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym wita Was Aga Wiśniewska. Kłaniam się i zapraszam na najbliższy kolejny prawie kwadrans z 95, w którym to, jak już zapowiadałam, ale przypominam, bo może niektórzy z Was dopiero do nas dołączyli, że w tym odcinku naszego spotkania będziemy sobie rozmawiali o różnych zwierzątkach, ponieważ jakiś czas temu rozmawialiśmy sobie o ptakach, które można pod Olsztynem w lasach podglądać. Teraz będziemy podglądali życie wilka i zająca oraz ich kilkorga przyjaciół. A to wszystko w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, w spektaklu pod tytułem
4: Smacznego, proszę wilka!
5: Kurzynie! To ja! Wolf!
6: Kuzyn Wolf! Na pewno przyszedł po to stretność!
4: Jak go zobaczy, to go zje!
6: Co tam zje? Wyśmieje mnie, że mieszkam za kąską, szybko!
7: Basia Święcicka i reżyserka, a w teatrze pedagogka teatralna. To jest historia o kilku bardzo ciekawych tematach. O przyjaźni jest przede wszystkim, ale takiej przyjaźni nieoczekiwanej zupełnie. Przyjaźni między wilkiem i zajączkiem, ale jest też o śmierci, o odchodzeniu, o stracie, o przyjmowaniu jej. I to jest dosyć ciekawy temat, tabu. Jednak w kulturze, ale my staramy się oswoić z tym tematem i dzieci, i dorosłych, i rodziców, czy dziadków, którzy przyjdą na ten spektakl z dziećmi. I ja myślę, że limit dotyczy tylko tego dołu i myślimy o tym, że to jest dla pięciolatków, ale też zapowiadali się już trzylatkowie i mam nadzieję, że odbiór będzie dobry tego spektaklu. Natomiast limitu górnego nie ma. Kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to też to, że zaplanowaliśmy bardzo świadomie, taką intencję mamy, żeby to był spektakl przyjazny dla wszystkich osób o różnej wrażliwości, więc ilość bodźców, czy kolorystycznych, czy muzycznych, dźwiękowych jest dosyć taka dozowana ilość, natomiast ilość, ale też liczba, bo to też chodzi o efekt taki wielkości. I no nie ma dymów, nie ma jakichś głośnych efektów dodatkowych, więc myślę, że faktycznie to też poszerza nam ilość odbiorców, liczbę odbiorców. Myślę, że początkiem jest to, że 1 czerwca tego roku zrobiliśmy czytankę performatywną dokładnie do tego tekstu i wtedy dyrektor teatru Paweł Dobrowolski zgodził się oddać właśnie ster w ręce, reżyserowanie w ręce pedagogki teatralnej. No i dysponowaliśmy krótkim czasem, ale to spowodowało, że zaczęłam wymyślać, czy tło wydarzeń, rekwizyty, czy kostiumy. I tak poszło. W każdym wieku można debiutować, i więc ja będę chyba taką debiutantką wieczną. Ale jeszcze chciałam dodać taką rzecz, że nawet jeżeli jest moje nazwisko wskazane, że zajmuję się tyloma rzeczami, to jest to praca zespołowa, bo to jest inicjatywa aktorska i każda z tych osób tak naprawdę, chociaż ja stworzyłam jakąś bazę postaci, to oni sobie dodają, wymyślają dodatkowe rzeczy. Weszliśmy z charakteryzacją również twarzy, więc każda z postaci, za każdym razem każdy aktor dodaje coś od siebie. Linkiem chyba podstawowym jest temat tabu, od którego raczej uciekają twórcy, czyli śmierć i podanie tego dzieciom, czy młodszym, czy w różnym wieku odbiorcom. Myślę, że dla pedagogzki jest to właśnie atrakcyjne bardzo, że nie wchodzimy tylko w tekst literacki, który jest beletrystyką, czy w ogóle pięknym słowem, ale że pod tym jest problem, trudny temat, który jest wyzwaniem swoistym i też zakładam, że wszyscy chętni po spektaklu będą mogli zostać, porozmawiać o tym, co tu się wydarzyło. Zresztą właśnie jesteśmy na świeżo po próbie generalnej, jednej z kilku, i też wywiązała się dyskusja na ten temat, właśnie wiodący w tym spektaklu.
4: Co się dzieje? Bawimy się w chowanego. A co to chowanego?
6: A to taka zabawa, że się wszyscy chowają, a jeden nie szuka. Tak, ja szukam, ty się chowasz.
4: A gdzie? Gdzie? Pod łóżko.
6: Pod łóżko, pod łóżko. Nie, nie, bo tam jestem, ogon mi przymarza. Już.
8: Cezary Ilczyna, gram w tym przedstawieniu wilka. Oczywiście bajka rosyjska Wilki Zając, którą wszyscy pamiętają, ale tu zupełnie chodzi o co innego w tej bajce, zupełnie. I tu głównym motywem jest przyjaźń wilka z zającem, a nie wręcz przeciwnie, że to my tak myślimy, że zaraz ten wilk zje tego zająca, a tu właśnie wszystko zmierza w innym kierunku. Nie chcę za dużo mówić, żeby potem nie odebrać widzom przyjemności oglądania, ale na pewno jest to bajka o temacie tabu, czyli o śmierci. Ponieważ ta przyjaźń wilka z zającem jest to jakby takie trochę ostatnie zadanie życiowe wilka przed śmiercią. I w końcu ten wilk odchodzi, prawda? Jest to smutny finał bajki i właśnie się zastanawiamy, jak to zostanie odebrane, aczkolwiek myśmy już tę bajkę grali w formie czytanej i dzieci w wieku nawet 5-3 lat uniosły ten temat. Że nie było to jakieś traumatyczne, bo to zawsze się zastanawiam, jak dziecko 3-5-letnie może pojmować temat śmierci. To oczywiście jest napisane i zagrane, tutaj pokazane w sposób dość symboliczny i poetycki, więc to się gdzieś takie wzruszające robi, nie przytłaczające, prawda? Ale głównym tematem tego przedstawienia to jest przyjaźń wilka z zającem.
6: Siedź cicho!
4: No ale wilk będzie mnie szukał?
6: Tak!
4: Ale przecież wilk wie, gdzie ja jestem. To jak wilk ma mnie szukać?
6: Postaram się zapomnieć. Co zapomnieć?
4: No ale przecież sam wilk mnie tu schował. Jak wilk zapomni, że ma mnie szukać, to wilk też może zapomnieć, że ma mnie szukać.
6: Nie, nie zapomnę. Ach, nie zapomnę. Chyba mi jednak nie zapomni tego zająca. Raz mu zająca swędziłem. No co z tego, wędzony też dobry. Ale nie tak, że uwędziłem. Ja go po prostu... I ma zająca.
4: No ale jak wilk zapomni, że mam mnie szukać, to ja będę tu cały dzień siedział.
6: To będziesz siedział. No, będę siedział za tego zająca. Ach, kuzynku, no takie...
9: Kuzynku!
10: Grzegorz Gromek, gram wilka, wolfa, gram lisa i kleszcza. To kuzyn, po prostu kuzyn, rodzina, która przychodzi w odwiedziny do wilczej rodziny. To nic tu nie jest takie czarno-białe, jakby się nam wydawało do końca, ponieważ każda z tych moich postaci niesie ze sobą nie tylko te złe cechy, ale też i dobre, więc dość płynna jest to rzeczywistość. No, to trzeba sobie dopowiedzieć, co to za relacja, kiedy się tak dzieje, kiedy dwoje ludzi bez słów pała nagle do siebie taką energią, to znaczy, że coś wcześniej się wydarzało między nimi, a co, to już każdy sobie musi dopowiedzieć. No to oczywiście ma wiele aspektów. Po pierwsze, to jest ten czas, który spędza się razem. To jest chyba taka wartość najważniejsza, jak dla mnie zawsze w tego typu inicjatywach, że można przyjść z dzieckiem, można przyjść z rodzicem, można przyjść z dziadkiem, babcią, ciocią, cokolwiek, czy przyjaciółmi. Po drugie, jest to tak prowadzona opowieść, w której każdy znajdzie coś dla siebie, bez różnicy na wiek. No więc z tej historii każdy może coś wyciągnąć dla siebie i spędzić razem miło i dobrze i wartościowo czas. No jedną z takich głównych jakby osi czy główną osią tego spektaklu jest trochę przypomnienie w ogóle funkcji czy relacji ze śmiercią, bo żeśmy ją w ostatnich czasach troszeczkę tak wyeksportowali na zewnątrz, poza nawias. Nie? Nastąpiła jakaś taka instagramizacja życia i estetyzacja i ta śmierć w ogóle nie przestała funkcjonować w ostatnich czasach. Kiedyś było to naturalnym elementem naszego życia, jakby zakończeniem, ale wszyscy byliśmy z nią w jakiś sposób oswojeni. No te ostatnie dziesięciolecia pokazują, że śmierć przestała w ogóle istnieć. Nie, ona jest elementem, integralnym elementem, zwieńczeniem naszego życia.
5: Co ja kurzy? Nie wygłupiaj się z tym zającą!
6: A skąd ty wiesz o zającu?
5: No jak to, skąd wiem o zającu? Ja to wszystko mogę wytłumaczyć, chociaż to nie ma co tłumaczyć. Był zając. Zając. Zając?
4: Wolfik! Aport! Grzeczny Wolfik.
5: Był zając i nie ma zająca.
4: Ale ja jestem!
5: Co?
6: Nic!
9: Małgorzata Rydzyńska, Zając. Sposób pracy jest dokładnie taki sam przy inicjatywie aktorskiej, jaki jest przy każdym innym spektaklu. Sprawa tylko wygląda tak, że nie dostajemy reżysera, który, że tak powiem, przyjeżdża z zewnątrz i to też zależy oczywiście, ale my tutaj zebraliśmy się grupą i stwierdziliśmy, że zrobimy wszystko sami i po prostu tak to wyglądało, że zebraliśmy się właśnie z tekstem, z pomysłem. I potem wcielaliśmy to w życie. Myślę, że zarysowywaliśmy sobie z grubsza kierunki, a tak naprawdę każdy z nas w tę postać włożył cząstkę siebie i też Basia, reżyserka spektaklu, bardzo nam tutaj dawała wolną rękę, jeśli chodzi o różne propozycje i czerpała z nas, z naszych propozycji. Ja mam wrażenie, że dla mnie przynajmniej nie ma żadnej różnicy w budowaniu postaci, że trzeba do tego podejść tak jak do każdej innej roli, od podstaw. Może nie ma w tym, jak przy dramatycznych jakichś postaciach, nie ma takiego rozmyślania właśnie psychologicznego, ogromnego jakiegoś życia wewnętrznego, nie nabudowujemy sobie tego jakoś bardzo. Ale też musimy coś tam sobie jednak pod spodem zbudować, żeby to było przyswajalne dla widowni. No najważniejsze w takich spektaklach dla młodego widza to porwać ich za sobą, nie zanudzić. I mam nadzieję, że nam się to udało. Chciałabym przekazać najmłodszym widzom, żeby byli odważni, szli po swoje, walczyli o swoje plany, marzenia i zwrócili uwagę na to, że nie zawsze ten, który wydaje się być wrogiem, może być naszym przyjacielem. Ale i odwrotnie.
4: Ale ja jestem!
6: Ale ja jestem zmęczony. Położyłbym się.
5: To znaczy, że mam już iść?
4: Długo jeszcze?
6: Nie.
5: Zaraz idę!
4: No bo mnie się nudzi.
5: Co? Ze mną ci się nudzi?
6: Nie, skąd?
4: Wyjść!
5: Dobra. Wychodzę. Ale żeby tak do kuzyna.
6: Ale kuzynku.
5: No, widzieliście coś takiego? Kuzyna, rodzina, wyrzucił mnie. A to stera nie oddał.
6: No i co?
4: To chyba jasne. Zajączek nie jest tu bezpieczny. Musimy znaleźć dla niego nowy dom. Trzeba przemierzyć cały las i znaleźć mu nową rodzinę. Ruszacie z samego rana.
6: To my? Ale...
4: I nie zapomnij.
2: O spektaklu pod tytułem Smacznego proszę wilka opowiadali nam twórcy z Olsztyńskiego Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, oczywiście. I na ten spektakl jeszcze w tym miesiącu będziecie mogli się wybrać. Ja zachęcam i polecam. Bardzo ciekawa inscenizacja, głównie skierowana do dzieci, ale tak jak już zostało tutaj zresztą też wspomniane, jest to spektakl dla właściwie widza w każdym wieku. Dla każdego znajdzie się coś dobrego, to taki już... oklepany slogan, ale rzeczywiście tak po prostu jest i po prostu się sprawdza, także w tym przypadku. A warto sobie jeszcze przed latem poprzypominać kilka tych spektakli, zwłaszcza tych, które zresztą w tym sezonie artystycznym miały swoje premiery, a do nich właśnie spektakl pod tytułem Smacznego proszę wilka należy. Dlaczego warto poświęcić teraz temu trochę więcej uwagi? Ponieważ przez wakacje, czyli przez lipiec i sierpień, nie będziecie mieli zbyt wielu możliwości wybierania się do Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, ponieważ właśnie wtedy głównie odbywa się przerwa. Spektakli będzie zdecydowanie mniej, będzie mniejszy też wybór. Będzie za to też okazja do tego, żeby niektóre sztuki zobaczyć w nowych okolicznościach, a to przy okazji festiwalu teatralnego, który w zasadzie już się rozpoczął i będzie trwał aż do października, a mowa o Teatrze Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur. Szczegóły dotyczące właśnie tych inicjatyw znajdziecie też na stronie teatru w zakładce Repertuar. Tam przy niektórych właśnie spektaklach są takie specjalne adnotacje, gdzie będzie można to zobaczyć. Na przykład 3 września można wybrać się na spektakl pod tytułem Vader, Wojna Totalna, który zostanie przedstawiony w Muzeum Kolejnictwa w Ełku. I tym akcentem żegnam się z Wami kolejny raz i zapraszam Was oczywiście też na następne nasze spotkanie w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Aga Wiśniewska, kłaniam się i mówię do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: powoli będę się żegnała. Dziękuję Wam bardzo za kolejne spotkanie w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Już teraz zapraszam też za chwilę, bo na 95 właśnie za moment rozpocznie się kolejna część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, na którą zaprasza Was niezmiennie Aga Wiśniewska.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
0: Dzień dobry, dzień dobry. To kolejny wspaniały dzień w Olsztynie. Zapraszam Was na spędzenie go chociaż częściowo razem. Aga Wiśniewska, kłaniam się i zapraszam też na magazyn reporterów Meloradia właśnie z Olsztyna, w którym już za chwilę będziemy się przysłuchiwali pewnej konferencji, a to będzie taka streszczona wersja dla tych, którzy nie mieli okazji jeszcze usłyszeć na naszej antenie informacji dotyczących festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur. Bo oczywiście poza indywidualnymi rozmowami, które miałam okazję przeprowadzić i które już Wam na naszej antenie zaprezentowałam, odbyła się też po prostu oficjalna konferencja, podczas której wypowiadały się wcześniej nam już zapoznane osoby, między innymi Państwo Marszałkowie oraz Panowie Dyrektorzy Teatru imienia Stefana Jaracza. Więc teraz właśnie zaproszę Was na taką relację z tego, jak to spotkanie przebiegało i od razu mogę Wam też zadać zagadkę, ponieważ ja się tam będę tak bardzo nieśmiało pojawiała, w sensie będzie można mnie tam usłyszeć. Jestem ciekawa, ilu z Was, drodzy słuchacze, odgadnie, słuchacze i słuchaczki, ilu z Was odgadnie, które dźwięki właśnie, które zostały tam ukryte w tym nagraniu, pochodzą ode mnie. Zatem zapraszam Was. Jako pierwszy o festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur wypowie się marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.
2: Doskonały aspekt związany z naszą turystyką, z naszymi gośćmi, którzy do nas przyjeżdżają. A myślę, że dla wielu z nas pewne spektakle, tak jakby chociaż Krzyżacy, będą miały zupełnie inny wymiar, jak zobaczymy je na przykład na zamku w Kętrzynie czy w innych miejscach. I myślę, że wiele osób, które widziały spektakl czy spektakle tutaj w teatrze, z przyjemnością wybiorą się na winne do innych miejscowości po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób zostało to podane. Jak się nie mylę, 60 spektakli za nami w tej całej edycji, więc to pokazuje, że to się ciekawie rozwija. Rozmawialiśmy z panem dyrektorem przed konferencją. Sporo wyjazdów, sporo konkursów, więc ten nasz wymiar, że chcemy pokazać się na zewnątrz, w naszym regionie, ale nie tylko, coraz bardziej się spełnia. I kolejne znowu wyzwanie dla nas, żeby nie zaniedbać tego miejsca, bo to jest dla nas kluczowe. Także trzymamy kciuki.
3: Teraz poproszę o zabranie głosu panią Marię Bąkowską, członkinię Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
4: Szanowni Państwo, Panie Marszałku, Panowie Dyrektorzy, Szanowne Media. Jak Państwo widzą, czasy się zmieniają. Kiedyś zamki zdobywano orężem. Dzisiaj wystarczy mieć bilet do teatru. I tym programem Teatr Jaracza udowadnia nam, że scena nie zawsze jest tam, gdzie są deski, ale jest tam, gdzie są ludzie. I za to chciałabym bardzo serdecznie naszej ekipie teatralnej podziękować jako organizatorzy. Bardzo się z tego cieszymy. Tak jak już pan marszałek wspomniał, nasza kraina Warmia i Mazury to nie tylko kraina tysiąca jezior i pięknych lasów, ale poprzez tą siódmą edycję staje się największą plenerową sceną teatralną w Polsce. I z tego też jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Cieszę się również z tego, że Teatr Jaracza wraca do korzeni, bo teatr wędrowny to jest najbardziej tradycyjna forma uprawiania tej sztuki. I to też jest niezwykle cenne doświadczenie. Bardzo wszystkim dziękuję i zapraszam wszystkich do teatru.
3: Teraz proszę o zabranie głosu przez pana Pawła Dobrokolskiego, dyrektora Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie.
5: Dzień dobry Państwu. Tak, ja mam niezwykły zaszczyt i radość zaprosić na siódmą już edycję właśnie tego przeglądu Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur. Dla nas to jest wielka radość oczywiście, ale i wyzwanie, ponieważ tak jak już powiedział pan marszałek, pokazanie spektakli w terenie to jest duże takie wyzwanie też logistyczne i też trochę taka chwila też takiej próby dla nas, ponieważ oczywiście tutaj w teatrze, teatr całą tą infrastrukturą jest przygotowany do tego, żeby pewne rzeczy ukryć, światłem wyrzeźbić. Natomiast kiedy pokazujemy te spektakle w takim świetle dziennym, właśnie w zupełnie innym przestrzeni, trochę w takim ogołocony sposób, musimy dużo bardziej jakby dbać o taką jakość i to, co jest istotą tej sztuki, czyli spotkanie przede wszystkim z widzami. No i dlatego podejmujemy ten trud co roku. W tym roku przygotowaliśmy 7 tytułów spektakli, które pokażemy tutaj w regionie w 11 miejscach, ale będzie pokazane 12 wydarzeń. W Sztynorocie będziemy dwukrotnie w ramach tego pokazu, tego przeglądu. Tytuły to są głównie oczywiście spektakle z ostatniego sezonu, premiery.

0: zawsze, żeby też właśnie zaznajamiać naszych, naszą publiczność tutaj w regionie z tym, co dzieje się w teatrze aktualnie. Także pierwsza rzecz to Vader, Wojna Totalna, spektakl, który miał premierę miesiąc temu. Bardzo regionalny, to jest właściwie taki marka regionu, marka miejsca, którą chcemy uświadamiać, bo mamy już teraz po tych pokazach tutaj w Olsztynie świadomość, że część widzów nie miała świadomości, że jest to zespół, który pochodzi z Olsztyna, że to zaczyna. Wielu pracowników teatru właśnie dzięki temu dowiedziało się, że początki tego zespołu właśnie są związane bardzo mocno z Olsztynem, co nas ogromnie cieszy, bo mam poczucie, że to właśnie taka jest rola tego teatru, żeby opowiadać właśnie te lokalne historie i nagłaśniać je przede wszystkim, pokazywać je jako nasze dobro narodowe. Kolejny spektakl, który zaprezentujemy w regionie w najbliższych tygodniach, to jest spektakl Południcy, to też nasza najnowsza premiera Janka Jelińskiego, też bardzo mocno inspirowana mitologią tutejszych lasów i tutejszej przyrody. Kolejna propozycja to z kolei hit z poprzednich, jeszcze wcześniejszych sezonów Warmia i Mazury, Ballada o miłości, spektakl Marty Miłoszewskiej, który już trzeci rok obwozimy po regionie, cieszy się olbrzymią popularnością nie tylko wśród publiczności turystów, którzy oczywiście w dużym stopniu uczestniczą w tych pokazach, ale też przede wszystkim tej publiczności lokalnej, co nas ogromnie cieszy. W tym roku też udało się zorganizować i właśnie zaprezentować też publiczności Smacznego Proszę Wilka. To jest o tyle dla nas ważna propozycja, że skierowana jest trochę do młodszych widzów. Wiemy, że często właśnie całe rodziny spędzają wakacje tutaj w regionie i szukają spektakli, czy też takich wydarzeń, które byłyby dla całych rodzin. Wiemy, że akurat ten spektakl, który gramy tutaj już od grudnia, spełnia tę funkcję taką familijną, teatru familijnego, także cieszymy się, że też poszerzamy trochę ten krąg widzów właśnie o najmłodszych. Kolejna propozycja to z kolei spektakl Sztuka, to też premiera z poprzedniego sezonu, spektakl, który powstał w ramach sceny Inicjatywy Aktorskiej, cieszący się dużą popularnością wśród publiczności tutaj w Olsztynie. Jesteśmy przekonani, że również w regionie. Kolejna rzecz, która mnie jakoś bardzo cieszy, to jest spektakl z kolei Więzi Rodzinne. To jest spektakl, który miał premierę chyba 4 czy 5 lat temu. To już jest długo bardzo w repertuarze Teatru Jaracza. Teraz przeżywa swoją drugą młodość, co nas ogromnie cieszy. No i właśnie dlatego też pokazywaliśmy go ostatnio też tutaj w Olsztynie. Spotkał się z dużym zainteresowaniem i dlatego też chcemy go pokazać w Lidzbarku Warmińskim na dziedzińcu Przedzamcza hotelu Krasicki, dokładnie tak. No i ostatnia propozycja, ostatni tytuł, który pokażemy, to jest Jak płakać w miejscach publicznych, też premiera jeszcze z poprzedniego sezonu, ale wciąż ciesząca się dużą popularnością, to z kolei zagramy w Ryje. Tych miejscowości, tak jak powiedziałem, jest 11, czasami się powtarzają, znaczy raz się powtarzają, to jest Sztynor, natomiast staraliśmy się tak dotrzeć, gdzie się da. Oczywiście spektakle, z którymi możemy wyruszyć w podróż tutaj po regionie, to są i zagrać się w plenerze, to są oczywiście te mniejsze trochę produkcje, takie jak Krzyżacy. Z nimi też wybieramy się w podróż, ale trochę dalej. Pojedziemy już do Torunia teraz, ale na festiwal międzynarodowy, też do Opola, na festiwal klasyki żywej, potem jeszcze do Krakowa. Mamy długą trasę koncertową z tym spektaklem zaplanowaną, ale to jest akurat za duży spektakl, żeby móc go pokazać w plenerze tutaj. Oczywiście na Polach Grubackich mamy zamiar się ustawić z naszym namiotem i też jakby zapraszać na spektakl do teatru w tym roku, ale pokazanie samego spektaklu w plenerze byłoby trudne. My się w ogóle trochę śmiejemy, ale właśnie jeszcze przed rozpoczęciem konferencji rozmawialiśmy o tym, że teatr trochę zamienia się w biuro turystyczne, przynajmniej, ponieważ rzeczywiście tych wyjazdów mamy teraz bardzo dużo. W najbliższym tygodniu jedziemy do Kalisza ze spektaklem Mireczek, by też wziąć udział w konkursie, także tych zaproszeń mamy bardzo, bardzo dużo, co nas ogromnie cieszy i jest jakimś takim wyrazem uznania dla tego, co tutaj się dzieje. Dlatego cieszymy się, że na tej mapie nie zabraknie tych najmniejszych miejscowości, z naszego regionu, które z różnych powodów mają oczywiście utrudniony dostęp do kultury, ponieważ no, pokazywanie się na dużych festiwalach międzynarodowych jest oczywiście bardzo prestiżowe, ale dla nas, tak jak już powiedziałem, najbardziej liczą się te spotkania z każdym poszczególnym widzem i wiemy, że tych widzów tu mamy tutaj w regionie wielu i to jest też ich teatr, ponieważ jest to teatr Warmii i Mazur, jak cały czas staramy się podkreślać i dlatego cieszę się, że na tej mapie nie zabraknie tych małych miasteczek, których nie odbywają się międzynarodowe festiwale teatralne, ale są dla nas równie ważne. Dziękuję.
1: Przekazuję głos wicedyrektorowi, panu Andrzejowi Fabisiakowi.
2: Proszę Państwa, w zasadzie no, wszystko prawie zostało powiedziane, więc ja bym tylko chciał podkreślić też partnerstwo z instytucjami przy budowaniu tego festiwalu. To praktycznie ci, u których gramy, decydowali o doborze repertuaru. Festiwal odbywa się, trwa dość długo, od 5 maja maja do 10 października. I to są naprawdę miejsca szalenie oryginalne, bo z jednej strony 5 w Barczewie, najkrótsza nasza podróż, w centrum, w skarbcu kultury europejskiej z Wejderem, a przed nami w sobotę najdłuższa podróż do Sztynortu, gdzie będziemy grali w odrestaurowanym Spichlerzu tuż nad jeziorem, miejsce naprawdę metafizyczne, ale też staramy się podtrzymywać nasze kontakty z tymi, którzy nas naprawdę bardzo mocno oczekują. Mówię w tej chwili o publiczności, nie tylko organizatorach, czyli będziemy grali na dziedzińcu zamku w Kętrzynie, zamek gotycki, a w zamkowych przestrzeniach w Pasłęku, również w XIV-wiecznym zamku gotyckim, i czy też będziemy odwiedzać muzea. Dla mnie takim bardzo oryginalnym miejscem jest ogródek, gdzie u Michała Kajki, bo gramy w plenerze przy domu, który został wybudowany przez tego chyba najsławniejszego poety mazurskiego, i środowisko okoliczne jest zawsze szalenie mocno zainteresowane, bo pyta organizatorów, kiedy Teatr Jaracza przyjedzie. Z drugiej zaś strony Muzeum Historyczne Kolejnictwa w Ełku. No i widzicie Państwo, jakie są bardzo różne konteksty prezentacji tych spektakli, zarówno w zabytkowych wnętrzach, jak i w plenerze. Odsyłamy Państwa oczywiście do naszego informatora, tu macie Państwo wszystkie informacje niezbędne. Powiem tylko na końcu o czymś szalenie dla nas istotnym i ważnym, no, bo ten festiwal nie powstałby i nie moglibyśmy go realizować, gdyby nie bardzo dla nas znaczący fakt, że festiwal jest współfinansowany ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Marszałek województwa Marcin Kuchciński, wicemarszałkini województwa warmińsko-mazurskiego Maria Bąkowska oraz panowie dyrektorzy Paweł Dobrowolski i Andrzej Fabisiak opowiadali nam o festiwalu Teatr Jaracza w zabytkach Warmii i Mazur, który już się rozpoczął, tak jak mieliście okazję przed chwilą usłyszeć, i który potrwa do października. Wspaniała inicjatywa, bardzo dobre informacje dla mieszkańców z różnych odległych od Olsztyna, także zakątków naszego regionu, bo to właśnie przykład, w którym możemy użyć też tego powiedzenia, że jeśli góra nie chce przyjść do Mahometa, to Mahomet przyjdzie do góry, bo właśnie ci, którzy nie mogą wybrać się na spektakle przygotowywane przez twórców, artystów Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie i nie mogą właśnie ich zobaczyć u nas w Olsztynie, to te spektakle, chociaż częściowo, właśnie pojawią się u nich w domu. I takich lokalizacji będzie, jak też mieliście okazję już usłyszeć, 11. W sumie przygotowano 7 spektakli, w tym 3 spektakle, które miały premierę w tym sezonie artystycznym. Wcześniej zadałam wam też zagadkę, czy jesteście w stanie odgadnąć, które dźwięki były wydobywane przeze mnie podczas tego nagrania. I teraz będzie rozwiązanie tej zagadki, niestety bez nagrody. Chociaż jeżeli macie ochotę, to możecie się na przykład do mnie odezwać pod adres agnieszka.wiśniewska@meloradio.pl i możemy sobie wspólnie wymyślić jakąś formę nagrody. Dajmy na to na przykład wspólna kawka. Chociaż nie pijam, to może herbata, albo sok, albo spacer. Jesteśmy w stanie się dogadać oczywiście. A rozwiązaniem zagadki jest oczywiście kaszel, ponieważ to były te piękne czasy, kiedy doskwierało mi jeszcze drobne przeziębionko i co jakiś czas łapał mnie taki drobny ataczek kaszlu. Skoro już rozwiązaliśmy tę zagadkę, to teraz mogę was już śmiało zaprosić na nasze kolejne spotkanie, które już za chwilę na 95 się odbędzie. A to było najzwyczajniej w świecie. Kolejna po prostu część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, w której będę wam opowiadała również z moim gościem, między innymi o tym, jak Olsztyn przygotował się do sezonu letniego. Zostańcie w takim razie z nami na 95.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
3: drodzy melosłuchacze i drogie melosłuchaczki. Zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Jestem Aga Wiśniewska i już za chwilę będę Wam prezentowała przygotowane rozmowy. Pierwsza z nich będzie dotyczyła nadchodzącego sezonu letniego na Warmii i Mazurach. A dokładnie będziemy rozmawiali o tym, jak bezpiecznie będzie można korzystać z kąpielisk, których w tym roku będzie o jedno więcej.
5: Zbigniew Szymula, rzecznik prasowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie.
6: Wprawdzie jeszcze będziemy musieli na to trochę poczekać, ale Państwo jesteście już przygotowani do sezonu letniego w Olsztynie. No właśnie, mamy sporo jezior i będzie można się w nich kąpać na dodatek bezpiecznie.
5: Tak, dokładnie. Jak co roku dbamy o to, żeby ten sezon plażowy, sezon kąpielowy był bezpieczny dla nie tylko dla naszych mieszkańców, ale też dla gości, którzy tutaj coraz liczniej przybywają do naszego miasta, no bo uroki tego miasta i w połączeniu z tą infrastrukturą nad jeziorami są fantastyczne. Tak więc zabezpieczyliśmy w tym roku jako Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie aż 4 kąpieliska do tych, które funkcjonowały do tej pory, a więc kąpielisk numer 1 i numer 2 przy ulicy Kapitańskiej 23 oraz tego, który był nad jeziorem Skanda, funkcjonował w takim urokliwym miejscu. Doszło jeszcze jedno kąpielisko, które będzie w tym roku funkcjonowało, a więc mówimy tutaj o Słonecznej Polanie, o kąpielisku przy ulicy Lotniczej. Tak więc mamy w tym roku 4 kąpieliska oraz nie zapominajmy o wodnym placu zabaw, który się cieszy bardzo dużą popularnością. Plac zabaw w wodzie dla dzieciaków i tu także mamy obsadę ratowniczą. Na każdym z tych kąpielisk będzie pracowało minimum 2 ratowników, na wodnym placu zabaw 4, a więc logistycznie przedsięwzięcie jest bardzo skomplikowane, bo jednocześnie musimy zapewnić aż 12 ratowników w każdym momencie funkcjonowania tych kąpielisk latem. Kąpieliska będą czynne codziennie w godzinach od 10 do 18, a więc po porannym śniadanku spokojnie można dotrzeć i poczekać, aż ta biała flaga zawiśnie na masztach ratowniczych i można będzie bezpiecznie zażywać kąpieli nad naszymi jeziorami.
6: Miejmy nadzieję, że też bez sinic, ale oczywiście na to niestety wpływu nie mamy. Mamy za to wpływ na to, jak będziemy spędzali popołudnia nad jeziorem Ukiel przy plaży miejskiej. No i właśnie tutaj też już wychodzicie z ofertą. Można wypożyczać sprzęt.
5: Tak, nasze wypożyczalnie sprzętu pływającego działają już od 1 maja. Można całkiem śmiało się wybrać, czy to w weekendową porą, czy też jak ktoś dysponuje czasem wolnym w dni powszednie. Wypożyczalnie funkcjonują, jest ochrona ze strony wody zapewniona, więc można sobie wypożyczyć kajak, rower wodny, łódź żaglową typu Omega i fajnie odpoczywać na tafli naszego jeziora. Te temperatury jeszcze nie są takie, powiedziałbym, letnie, ale wydaje mi się, że już za parę dni, może kwestia kilkunastu dni, one będą naprawdę fajne, nieupalne, a więc spokojnie w tym maju można się pocieszyć tym naszym fajnym jeziorem, które jeszcze nie będzie tak zatłoczone, jak to bywa w sezonie letnim.
3: O przygotowaniach do sezonu letniego i o kąpieliskach opowiadał nam Zbigniew Szymula z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. A teraz zaproszę Was jeszcze na spotkanie z Krzysztofem Zienkiewiczem, który jest prezesem Stowarzyszenia Muzeum Komunikacji Miejskiej w Olsztynie. Jeden spośród eksponatów prezentowanych przez muzeum to stary autobus, o którym już teraz Pan Krzysztof będzie nam opowiadał.
7: Myślę, że warto zachować tego typu pojazdy, chociażby pokazać, jak wielki przeskok technologiczny, chociażby w transporcie zbiorowym, został dokonany na przestrzeni chociażby ostatnich 30 lat, bo ta jakość nie dotyczy również podróży, ale dotyczy również pracy samej obsługi, czyli kierowców i tak dalej. Więc to, jak pracowało się 40-30 lat temu, a jak się pracuje obecnie, no to są dwa różne światy.
6: No i właśnie, skoro już o autobusie powiedzieliśmy, to teraz przejdziemy też do innych eksponatów, którymi Państwo dysponujecie. No właśnie, co ciekawego się w Waszych zbiorach zebrało i jak my możemy też je pooglądać?
7: No rzeczywiście, nie mamy stałej wystawy, a mamy tych eksponatów bardzo dużo. Nasze rodziny, że tak powiem, uczestniczą w tym, bo często w naszych pokojach, domach mamy poukrywane te komunikacyjne skarby, a tego jest naprawdę bardzo dużo, różnego typu zdjęcia, pamiątki, zapisy audio pracowników, więc naprawdę tych rzeczy mamy bardzo dużo. No póki co niestety nie mamy tego szczęścia, żeby mieć swoje miejsce i móc wystawiać te rzeczy i bawić się tym, bo dla nas jest to również pasja i satysfakcja. Bardzo fajnie została odebrana akcja między nami autobusami, gdzie w szkołach pokazywaliśmy, jak działa komunikacja miejska, właściwie pokazywaliśmy urządzenia techniczne, jak tablice, kasowniki, jak to wszystko od wewnątrz wygląda, tak? Bo często nie zastanawiamy się, jak taki kasownik w środku wygląda i ile pracy trzeba, żeby to wszystko zadziałało i jak to jest wszystko skomplikowane. My to również pokazujemy najmłodszym. No i przy okazji chcemy też zarazić tych młodych ludzi też pasją do transportu i wbrew pozorom takich osób i w Olsztynie, i w województwie, i w kraju jest bardzo dużo.
3: Właśnie, bo wy wychodzicie z takimi akcjami właśnie do tych, zwłaszcza uczniów różnych szkół, czy szkół różnego stopnia. Jak oni reagują na takie te, na przykład kasowniki, których no już nie mają możliwości pamiętać?
7: No przede wszystkim te stare, tak zwane kasowniki blaszane, no są ciekawi, jak to wszystko działało, dlaczego dziurki, a nie nadruki. Teraz już są przyzwyczajeni do biletów elektronicznych. Kiedyś były tak zwane znaczki miesięczne, później jakieś inne bilety, więc to wszystko naprawdę bardzo młodych ludzi interesuje, jak są chociażby zbudowane od wewnątrz tablice kierunkowe, bo były kiedyś klapkowe, LEDowe, kręcone, więc naprawdę takich niuansów jest bardzo dużo, a wszystko zaczynało się kiedyś od zwykłej dykty, którą kładło się za szybę i też działało, tak? Więc naprawdę to pokazuje, jak wielki jest przeskok technologiczny, jak to się wszystko zmieniło, ale młodzi są ciekawi, jak to wszystko wygląda od wewnątrz, chociaż starsi też nie wiedzą i też, tak jak patrzymy po nauczycielach, z wielkim zainteresowaniem patrzą, co tam w środku jest schowane.
3: To jeszcze się dalej będę czepiała tych eksponatów. Co w takim razie z Pana perspektywy też takiego najcenniejszego się w tych Waszych, czy też w Pana zbiorach znalazło? Czy moglibyśmy jakieś takie trzy na przykład przedmioty opisać?
7: Co najcenniejszego? No dla nas to każdy element jest cenny, bo chociażby stare zdjęcia pokazujące infrastrukturę komunikacyjną, autobusy, jak to wszystko działało, są bardzo cenne, czy wnętrze zajezdni przy ulicy Kołobrzeskiej, czy Knosały. Kilka też fotografii mamy. Pamiątkowe zdjęcia z przejazdu pierwszego autobusu JL4-110, który został zakupiony przez Michelin, właśnie przez zakłady OZOS, jak one się wówczas nazywały, który to pojazd został przekazany MPK Olsztyn właśnie do obsługi linii numer 10 po to, żeby pracowników OZOS-u ta linia woziła. No tego typu pamiątki są cenne, chociażby bilety, które jakby codziennie używamy, ale nikt ich nie za bardzo nie zbiera, tak? I nikt się nie zastanawia, po prostu wyrzuca je do kosza. A tymczasem mamy serię biletów od lat 80. aż do dnia dzisiejszego. Jak one się zmieniały, jak zmieniały się ceny biletów, największy chociażby skok w związku z inflacją, bo to teraz takie modne słowo, był na przełomie lat 89-90, gdzie ceny w komunikacji miejskiej korygowano mniej więcej co 3 miesiące, a skok był o 100%, więc to pokazuje skalę inflacji, jaka wówczas była i bilety na przykład ze złoty 50, dwa lata później kosztowały 1300 zł, więc to pokazuje skalę tych podwyżek i inflacji, jaka w tamtym czasie panowała do tego stopnia, że MPK musiało nawet stemplować bilety, bo nie nadążono z nadrukiem tych biletów, żeby nominał się zgadzał. No takich ciekawostek jest bardzo dużo. Udało nam się zachować w naszym archiwum również kilka ciekawych odwołań od jazdy bez ważnego biletu, ale to już takie naprawdę kwiatki bardzo ciekawe i też jakby inwencja gapowiczów jest naprawdę wielka. No ale tak było, tak? Wiele osób, każde zdjęcie zresztą, które umieszczamy na stronie muzeum, jakby wywołuje bardzo dużą, ciekawą dyskusję. Notabene ostatni post związany z Radiem Wama, które Melo Radio jest akurat jakby młodszą wnuczką, że tak powiem, Radia Wama, więc no też wzbudził wiele ciekawych emocji, wspomnień i to pokazuje, że każdy element związany z transportem zbiorowym no wzbudza i wspomnienia, i miłe słowa. Nie mamy jakichś negatywnych odbiorów. Czasem nam się gdzieś tam zdarzy pomylić albo czy datę, ale też mieszkańcy pomagają nam, korygują, także jest bardzo fajnie.
3: To właśnie zanim dojdziemy jeszcze do tej samej strony i tych informacji, które Państwo umieszczacie, ja chciałbym podpytać właśnie, skąd się w ogóle bierze takie rzeczy? Gdzie Wy je znajdujecie?
7: Tak naprawdę one się same znajdują, bo to napędza się dwojako. Mieszkańcy, widząc coś takiego, sami zaczynają szukać i przesyłają nam skany i tutaj bardzo chętnie czekamy na kolejne ukryte fotografie w domowych archiwach. Rzeczywiście taką luką są lata 70., 80., bo wiadomo, nie wolno było zrobić zdjęć, to tajne przez poufne. I rzeczywiście z tamtego okresu tych zdjęć jest bardzo mało. Nie ukrywam, że największą w Polsce, można powiedzieć, taką pamiątkową encyklopedią, jeżeli chodzi o transport, jak to wszystko funkcjonowało, może cieszyć się MPK Łódź. Dzięki filmowi Daleko od szosy bodajże, gdzie bohater był pracownikiem WPKM-u i to był wyjątek w tamtym okresie, gdzie pozwolono rzeczywiście bardzo mocno pokazać pracę transportu zbiorowego akurat w mieście Łodzi. No i to jest taki kwiatek i na pewno miłośnicy transportu lubią ten film, bo on pokazywał tamtą pracę w latach 70. Natomiast wracając tutaj, no mówię, cały czas mieszkańcy, byli pracownicy, gdzieś są jakieś zdjęcia pochowane, nigdy nie przekraczamy granicy prywatności, mamy mamy bardzo dużo zdjęć z archiwum dotyczących tak zwanych wyjazdów piknikowych, ale tego nie publikujemy, bo były to wyjazdy wewnętrzne, a skoro są wewnętrzne, to znaczy, że nie są do publikacji. Ale takich zdjęć też mamy bardzo dużo.
3: Powiedzmy w takim razie o tym, co publikujecie, co możemy zobaczyć na waszej stronie i jak często?
7: A to różnie, zależy od czasu, bo tego czasu też nie mamy za wiele, bo inne rzeczy robimy. Natomiast w zależności od tego, co się dzieje w komunikacji i skąd mamy materiały, publikujemy. Raz w tygodniu staramy się, żeby był post. One są częściej dodawane nie na Facebooku, a na stronie internetowej. To jest bardzo istotne, bo tam jest większa galeria, tam jest więcej rzeczy pokazanych i tam można naprawdę znaleźć bardzo dużo ciekawych zdjęć, bo bardzo często jest tak, że na profilu facebookowym mamy jedno zdjęcie, ale właśnie na stronie muzeum tych zdjęć jest już bardzo dużo. Pokazujemy, jak zmienia się miasto, pokazujemy budowę linii tramwajowej i utrudnień z tym związanych, bo za chwilę tego nie będzie, tak? Dzisiaj wszyscy się na to denerwujemy, ale za chwilę zostanie to uporządkowane i będzie można zobaczyć, jak to było przed, jakie było w trakcie i jak jest po. Tak jak było to w latach 2000, na początku, kiedy była przebudowywana chociażby 1 Maja, Synów Pułku i wiele innych ulic, wszyscy psioczyli, a dzisiaj patrzą z sentymentem, jak wyglądało to wszystko, nawet są zdjęcia czy z kinem Kopernik i tak dalej. To pokazuje, jak miasto się zmienia i zmieniał się również transport i autobusy, które były eksploatowane.
3: Pan już kilkakrotnie powiedział o tym, że wasza działalność cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców, ale no właśnie, no bo też pan jest taką osobą, która to wszystko jakby zapoczątkowała, oficjalnie z tym wszystkim ruszyła. Jeżeli chodzi o fundację, to jak to się teraz prezentuje? Bo nawet wiekowo właśnie, no jest to dosyć takie różnorodne towarzystwo.
7: Tak, rzeczywiście. Od starszych mieszkańców do najmłodszych. Miłośnicy są nawet niepełnoletni, też bardzo mocno pomagają przy tym całym przedsięwzięciu. I dzięki temu myślę, że za kilka lat z tych młodych ludzi będą świetni fachowcy w zakresie transportu zbiorowego. Nie wiem, czy zostaną w Olsztynie, czy gdzieś w inne miasta będą z ich wiedzy korzystać, ale myślę, że to zasiane ziarenko przyniesie kiedyś plon, jeżeli chodzi o ich wiedzę, doświadczenie, bo tacy ludzie najlepiej tworzą transport w danym mieście.
3: Jeszcze chciałbym tylko podpytać jeszcze a propos eksponatów, czy wiadomo, jaka jest najstarsza rzecz, jaką pan ma w swoich zbiorach? Kto to jest takiego?
7: Najstarszą rzeczą u mnie akurat jest bilet z 1915 albo 14 roku. Bilet tramwajowy. Notabene też ciekawa historia była, bo przyniósł mi go zbieracz złomu, który ten bilet znalazł w jakimś starym kajecie i zapytał kogoś, no i ta osoba tutaj te bilety zbiera, inwestycja się opłacała, bo kosztowało mnie to 5 zł na dobre wino, więc taki bilet pozyskałem. To jest najstarsze, natomiast mamy w swoich zbiorach fragmenty szyn tramwajowych, ale tych jeszcze przedwojennych, więc no kilka takich rzeczy ciekawych mamy. Kasowniki, niekasowniki, tablice korbowe jeszcze z Jelczy, no tego typu eksponaty posiadamy. Myślę, że warto kiedyś je gdzieś pokazać. Kto wie, może uda się zorganizować dzień otwarty zajezdni MPK i też pokazać te rzeczy, no ale tutaj, że tak powiem, jeszcze nie kontaktowaliśmy się z MPK. W tej kwestii na pewno będziemy chcieli nawiązać bliższą współpracę, mimo że ona jest taka po cichu, ale teraz już tak oficjalnie jako fundacja chcemy o tym mówić. Tak jak mówię, nie jesteśmy od tego, żeby kogokolwiek krytykować, bo łatwo jest mówić o pewnych rzeczach, nie wiedząc, jak to wygląda od podszewki. My jesteśmy dalecy od tego, bo nie jest to łatwy temat i nie znam miasta, w którym mieszkańcy byliby w 100% zadowoleni z komunikacji miejskiej, bo zawsze, zresztą Polacy słyną z tego, że są ekspertami od wszystkiego. Jak są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, no to wiemy, że pół Polski, jak nie cała, to eksperci od treningów i innych takich rzeczy. No więc taką mamy po prostu naturę.
3: To jeszcze na koniec tylko chciałbym zapytać, jak to się u pana zaczęło? Jakby skąd się wzięło zainteresowanie akurat komunikacją?
7: To właśnie się zaczyna w okresie dziecięcym. Mój tata był zawodowym kierowcą, no i tak to się zaczęło, tak? Jeździłem autobusem z nim, zabierał mnie na wycieczki. No i tak poszło. To po prostu zaczyna się od dziecka i tak jak mówię, czym skorupka za młodu nasiąknie, to później te pasje są.
3: A skorupka pana Krzysztofa nasiągła akurat miłością do komunikacji miejskiej, między innymi tej olsztyńskiej i dzięki temu mamy wspaniałe, wirtualne na razie jeszcze, ale wciąż jak najbardziej prawdziwe, Muzeum Komunikacji Miejskiej w Olsztynie. Tym akcentem żegnam się z wami i mówię już teraz też wam do usłyszenia, ponieważ oczywiście na antenę Meloradia wrócę o stałej porze. Mam nadzieję, że i wy po drugiej stronie radioodbiorników wtedy się znajdziecie. Aga Wiśniewska, kłaniam się.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie, to Kaufland Kart Ekstra.
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie.
10: 6 dzień tygodnia, mój ulubiony, mam nadzieję i coś czuję, że wasz także. Sobota i weekendowe melo wjeżdżają do waszych domów, samochodów, wszędzie tam, gdzie jesteście. Opoka, siemano.

Alok Khalid, Dive Into Me w Meloradiu. Alok w tym roku na Tomorrowland. Pozdrawiamy ekipę, która w zeszłym roku razem z nami tam poleciała. Mamy nadzieję, że jakoś nasze drogi przetną się i w tym. Ale kto sięgnie po zaproszenia na Tomorrowland? Kto z nami poleci do belgijskiego Bumby bawić się przez kilka dni przy najlepszych setach największych gwiazd światowej sceny EDM? To jeszcze jest tajemnicą. To jeszcze jest jedna wielka niewiadoma. Ale warto być z nami, bo to właśnie my będziemy was na Tomorrowland w tym roku również zabierać. A teraz zabieram was w świat Natalii Nykiel. Bądź duży. Zróbcie głośniej. Fajny polski numer.

0: Vintage Culture i Lost. Lubię ten klimat, bardzo lubię ten klimat. Rozbudza wyobraźnię i przywołuje wspomnienia. Mam nadzieję, że macie sporo takich fajnych numerów w naszej playce. Pochwalcie się, który jest waszym numerem uno. Czekam na WhatsAppie, przy okazji dajcie znać, gdzie słuchacie weekendowego Melo.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego zlady tradycyjne.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na media.

0: 10 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu. O reklamie.
9: Meloradio Olsztyn.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

Robin Schulz, Alane, któż tego nie zna? Robin Schulz to jedna z największych gwiazd, która od paru ładnych lat już wpisuje się w listę tych największych gwiazd światowej sceny EDM. Jeżeli macie ochotę posłuchać go na żywo, to chciałbym nieśmiało przypomnieć, że pojawi się w Kołobrzegu w tym roku. Zagra tam back to back z drugą dużą gwiazdą. Sprawdźcie szczegóły, sprawdźcie line'a wbijając do naszych social mediów albo do social mediów Sunrise Festival. Teraz Jazzy Spritz, Candy Night, trochę Irlandii w Polsce, jeszcze przed południem.

0: Worth It to gromi w Melo Radio tuż przed 11. Jesteśmy gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo. Dajcie znać, gdzie jesteście, łapki w górę, wysyłajcie głosówki, wiadomości z uśmiechami od ucha do ucha. Wracamy za moment.
1: A już o 11 zagramy
0: Turn the Lights Off.

Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Meloradiu my dopiero się rozkręcamy.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marche. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Imieniny Kaśki? Długi weekend? Komunia? Wesele? I jeszcze przecież muszę chodzić w czymś do pracy.
3: Spokojnie, ubierzemy Cię na każdą okazję. Hurtownia odzieży 7, Księcia Witolda 7.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
5: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Carrefourze?
1: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
6: Siemanko, 11 to jest weekendowe Melo. Za chwilę opowiem wam o zdjęciu, które dostałem od Magdy, ale na razie trochę muzyki. Turn the lights off, Justy Jackstyle na początek, opoka. Cześć!

Another Fivefold Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać, gdzie. Czekam na głosówki, wiadomości na WhatsAppie. A do mnie zdjęcie wysłała nasza słuchaczka Magda, która, no właśnie, może ja po prostu opiszę, co widzę. To jest jakby lada, taka sklepowa. Na tej ladzie stoi butelka. Jest bardzo, ale to bardzo oszroniona, zmrożona niemalże na kość. No jak domyślam się, dzisiaj Magda, tak zamierzasz się chłodzić, to ja już może nie dodam, co jest w środku tej butelki. Pozdrawiamy, bawcie się dobrze wszędzie, gdzie jesteście. No i pobierzcie nas na smartfony, bo apka wtedy dostarczy wam taką właśnie muzę jak Black Beatles, Leo Walt, wszędzie, gdzie będziecie.

0: Buddy Talk, ale Farben. Świetny numer. Jeżeli podobają wam się te numery, które słyszycie na antenie, wbijajcie koniecznie na player meloradio.pl i głosujcie na nie do 30 Meloradia. Wracam za chwilę.
1: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: To nie może być przypadek.
3: Nie! To Kaufland Card Extra!
4: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Lato w Half Price.

0: polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Imieniny Kaśki? Długi weekend? Komunia? Wesele? I jeszcze przecież muszę chodzić w czymś do pracy.
3: Spokojnie, ubierzemy cię na każdą okazję. Hurtownia odzieży Seven, Księcia Witolda 7.

0: Kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Już są Dni Maj Mediamarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Mediamarkt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie.

0: olej rzepakowy. Finansowany z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
13: Po reklamie.

Robi się naprawdę gorąco, bo to są goście, którzy pojawią się w tym roku w Kołobrzegu, tam gdzie będziemy bawić się razem z wami na Sunrise Festival 2026. Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia zagrają dla was właśnie w kołobrzeskim Podczelu. Sun is Shining u nas to taka mała próbka tego, co będzie działo się właśnie tam. Mam nadzieję, że wszyscy na ich punkcie zwariujecie i zobaczymy się w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. O szczegółach poczytajcie w naszych social mediach. W naszych social mediach z dumą oczywiście o Sunrise Festival opowiadamy, bo jesteśmy partnerem w tym roku Sunrise Festival i mamy nadzieję, że to będzie piękna przygoda dla nas wszystkich. A teraz numer, o którym zrobiło się głośno w social mediach, gdy tylko okazało się, że ci dwaj panowie zwierają szyki. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Melo. Świetny świeżak, zróbcie głośniej.

0: Ray Dalton, nie wierzę, że tego gościa gramy. Po prostu jestem fanem jego głosu. Uwielbiam jego piosenki. All We Got to jest jeden z najlepszych numerów, które mogły nam się przytrafić od niego. Ale dajcie znać, co wy sądzicie o Rayu Daltonie. Czekam na wasze recenzje na naszym WhatsAppie, a za chwilę wracam z kolejną porcją muzyki.
1: A już o 12 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból szyi po pracy?
10: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
21: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
22: Po reklamie.
5: Halo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
18: Siemanko, dzień dobry, już południe, tu weekendowe Melo, melduje się na posterunku Opoka i zapraszam do wspólnej przygody. Machoj przygodo, muzyczna przygoda, rzecz jasna, wjeżdżamy w te godzinne rozpędzenie jak terze weź.

Sweet Nothings, Oscar Matt Cave, Melo Radio, podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, a może ktoś nad Wisłą na przykład teraz, a może gdzieś nad wodą, a może po prostu siedzicie w domu, bo pada u was, dajcie znać, jaka pogoda, ile stopni na termometrach i jakie macie plany na weekend. Czekam na was na naszym WhatsAppie, jak na smartfonach wbijecie meloradio.pl, to na dole jest opcja wysyłania głosówek. Beauty and a Beat, jeden z najświeższych numerów w naszej playce, Justin Bieber. Wiem, kochacie, ja też bardzo lubię. Początkowo, szczerze mówiąc, nie byłem jego fanem, ale im bardziej się starzał, tym bardziej zacząłem go szanować. Nicki Minaj razem z nim. Posłuchajcie. Young.

Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin w Melo Radio. Takie gorące numery mamy właśnie dla was i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Rozpędzamy się do kosmicznych prędkości, żebyście w sobotę wjechali już właściwie rozpędzeni. Myślę o wieczorze sobotnim. Dokładnie dobrym Melo, które startuje o 20:00 u nas. Line-up na playermeloradio.pl.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: To co, Marian? Rowery?
1: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas 2, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
0: A raty jakie mają?
1: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
0: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
1: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

Without You, David Guetta i Usher, świetny numer. Lubię te kolabo, które organizuje David Guetta, chociaż nie ukrywam, że bardzo podoba mi się również to, co robi Bob Sinclair, który wraca trochę do tych klasycznych, house'owych brzmień, dźwięków. Boba też możecie w naszej playce upolować od czasu do czasu, ale teraz kolej na Loco Loco. Gordo i René Zonneveld, gość, który pojawi się w tym roku na Sunrise Festival. Będziemy tam razem z wami.

0: Mad World, Dennis Lloyd, a wcześniej James Hype, który gra dla was w tym roku na Sunrise Festival. Przeżyjmy to razem. Koniecznie postarajcie się zarezerwować czas właśnie na przełomie lipca i sierpnia, by być tam razem z nami. Za chwilę wracam do was z kolejną porcją muzy.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: O reklamie.
6: Siemanko, punktualnie o 13:00. Już teraz wjeżdża do Was Ellie Goulding. To właśnie jej głos usłyszycie w numerze Don't Want Your Love. Illenium za produkcję tego hitu odpowiada. Opoka, siema.
7: Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

Sony Fodera Crystal, My Loving. Nóżki aż same składają się do tańca, co? Takich numerów, które prowokują do tego, żeby się trochę ruszyć, to my mamy więcej. Obiecuję jeszcze w tej godzinie gorącą propozycję od Feliksa Jaena. Ale zanim on, to numer, który jest prawdziwą muzyczną, energetyczną petardą. Kisses, Bless i Cameron Watson już teraz.

0: W zasadzie to można się wzruszyć nawet przy tym numerze. Hollow, Eben w Meloradiu. A wzruszajcie się, róbcie co chcecie. Mamy sobotę. To czas, kiedy naprawdę można skupić się na sobie, na przyjaciołach i na tym, co lubimy robić, a nie musimy. Chociaż tych, którzy pracują, też pozdrawiamy. Wiem, że jest was sporo. Jesteśmy razem z wami. Ja też w robocie jestem.
1: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Meloradiu my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą w soboty startuje już o 20. Tutaj naprawdę grają sami najlepsi. Rehab, Skytek, Korolowa, Robin Schulz i Armin Van Buuren. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

Zmieniamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Masz Allegro.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media
5: Expert taniej masz. Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
13: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które

Do 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit: 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja

0: bezpłatnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu. O reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

In My Mind to numer od Dainoro oraz Gigi D'Agostino, gościa, który od lat już budził kontrowersje. Mówi o tych emocjach, które powodował swoją muzyką, ale to chyba dobrze, bo zobaczcie, jak długo już na scenie muzycznej jest. A teraz zupełny świeżak, Sorry Papi zatytułowany jest ten numer. To jest takie połączenie nowoczesnych brzmień tanecznych z tymi latynoskimi klimatami. Jeżeli lubicie coś takiego, taką energię lecącą do was z tego EDM-owego popu, no to zróbcie głośniej. Topic, Becky G przejmują teraz Melo Radio.

0: Do wakacji niewiele ponad miesiąc, a u nas już lato. Dzięki Bryska. To ostatni numer przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Can't Deny It.

0: Autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. Po 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Klaczyk, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Boże no! Pałac bym nam znów odświeżył.
14: Ale tak po kosztach.
15: Masz to w Brico.
16: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
17: Siemanko, dzień dobry, 14 wjechała na zegarki, inni gadają, my już gramy Jazzy Spritz, Candy Night, za chwilę trochę o filmie, bo ciekawe ostatnio oglądałem. Ciekawy na swój sposób. Opoka, cześć.

Lubię cię jak lato, modelki i wodarski w Melo Radio. Ten film, o którym mówię, to Ad Astra. No, powiem tak, gwiazdorska obsada. Donald Sutherland, Brad Pitt, Tommy Lee Jones, który, muszę przyznać, no nie był jak w Ściganym. Ale całkiem nieźle aktorzy sobie poradzili, choć sama fabuła i ten jakby obraz w ogóle dziwaczny, okrutnie. Nie wiem, czy Ad Astra oglądaliście, ja pokochałem kino science fiction już parę ładnych lat temu, no ale do Marsjanina, czy choćby Interstellaru, to zdecydowanie daleko. Czekam na wasze recenzje, dajcie znać, a może coś innego ciekawego widzieliście w ostatnim czasie. WhatsApp do waszej dyspozycji, głosówki, wiadomości, wysyłajcie, co wam wygodniej. Take me away for strings, no to lecimy.

Alok Khalid, Dive Into Me w Meloradiu po 14. I tak sobie lecimy przez to popołudnie. Marta w Gdańsku, Paweł w Krakowie, Patryk na Śląsku, jest jeszcze Witek w Zielonej Górze i Marcelina w Kielcach. Fajnie, że się meldujecie, fajnie, że wysyłacie zdjęcia pokazując, jak wygląda wasze piękne dziś otoczenie. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że jest pięknie. W końcu trwa weekend. Za chwilę Years and Years.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Gips z numerem Stan w Melo Radio. Zabierzemy was w tym roku na najwspanialsze wydarzenia muzyczne, które będą działy się i w Polsce, i w Europie. Zabierzemy was na Sunrise Festival, a wcześniej dwa weekendy poprzedzimy wizytacją belgijskiego Boom, które również zamieni się na dwa weekendy lipcowe w światową stolicę muzyki EDM. Jeżeli chcecie z nami polecieć na Tomorrowland albo wybrać się nad Bałtyk do Kołobrzegu na Sunrise Festival, to koniecznie śledźcie to, co dzieje się w naszych socialach, obserwujcie nas, followujcie i bądźcie na bieżąco, żebyście nie przespali takiej okazji, a one będą się zdarzały. Ja już rozdałem pierwsze wejściówki na Sunrise Festival, obiecuję, że wkrótce będę miał kolejne. Bibi Rexha Faithless, New Religion, teraz dla was.

Love. Pytanie, które często nie dostaje odpowiedzi. Ja na przykład kocham swoją robotę i mam nadzieję, że jutro będziecie tu razem ze mną, bo nie chcę być sam. O 10:00 wracam. Opoka, siema.

0: To promocja. Najlepsze dobre Melo w każdą sobotę od 20 w Melo Radio. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie Melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
0: Po reklamie. Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
12: Na ten dzień czekaliśmy cały tydzień. Jest sobota i 15 to jest Before przed dobrym Melo. A my oczywiście rozpoczynamy go bardzo dobrze muzycznie, bo to Sony Fodera na początek tej godziny. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, to Talk to You u nas na kilkanaście minut po 15. Co byście zrobili, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200 zł? No ja bym albo je wydał na jedzenie, no biorąc pod uwagę, że lato coraz bliżej, to będzie można albo pogrillować, albo na jakieś lody pójść, albo na przykład na jakąś fajną randkę. Wy możecie sami zdecydować już teraz, wchodząc na meloradio.pl i zgłaszając się do szybkiej kasy w Meloradiu. Szansa na 200 już w poniedziałek, zatem zgłaszajcie się czym prędzej.

To Beautiful w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 15, a za chwilę powiem wam o następcy Edwarda Warchockiego. Czy mamy powody do obaw, czy może niekoniecznie, o tym za chwilę. Zagra nam też Calvin Harris.

0: Lotosa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus

0: Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitu w 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu. O reklamie.

0: Summer's back, ale się zrobiło letnio i gorąco na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo, a Chiny tymczasem, słuchajcie, doczekały się następcy Edwarda Warchockiego. No tam, słuchajcie, stworzyli robota, który kosztuje 2 bańki, a na swój pokład może zabrać 1 człowieka. No patrząc na to, jak wielki jest ten robot, no to pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie skończy się jak z Kassandrą. A to już Runaway.
1: Yo,

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: to Kungsi Never Going Home. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16 i nakręcamy się na najlepszą zabawę, bo to jest before przed dobrym Melo. No i oczywiście po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 16 zagramy
0: Loco Loco. Gordo, punktualnie o 16 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
5: Marian, a po całym tygodniu dniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się zbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie, a tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.
13: No takie numery wam przygotowałem na 16, że aż sam się na nie mocno cieszę. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, ale za chwilę też m.in. Disco Lines oraz Roxy Węgiel, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

to Ale Farben i Body Tak, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. A Polacy tymczasem mają, słuchajcie, powody do radości. Ostatnio się pojawił nowy ranking najlepszych potraw na świecie. No i co prawda, królują w nim Włochy, co chyba też nikogo nie dziwi, ale w Polsce też jest całkiem nieźle, bo nasz kraj znalazł się na 14 miejscu spośród wszystkich państw świata, jeśli chodzi o tę kuchnię. No nic dziwnego, w końcu nie ma lepszego jedzenia niż to u babci albo jak u mamy.

0: To Justin Bieber i Nicki Minaj w numerze Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo w Melo, a za chwilę wam powiem o mocno nietypowym zakończeniu komunii. No z tego, co się chyba nikt nie spodziewał. Zagra nam też Felixien, to już za chwilę.
1: Autopromocja. Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Melo Radio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
3: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: 6 cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
17: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
18: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
19: Codziennie.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: Szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Melo Radiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też. Autopromocja. Melo Radio Olsztyn na 95 FM.

To Lumix i Gabri Ponte w Meloradiu. To sobota, to before przed dobrym Melo, a my nie zwalniamy tempa. Najpierw poszli do komunii, a potem wpadli na znakomity, w cudzysłowie, pomysł i zajęła się nimi policja. W ogrodzisku, słuchajcie, dwóch chłopców wpadło na pomysł, że przed jednym z lokali kamieniami porysują, uwaga, 40 samochodów. No to chyba znowu się będą musieli iść wyspowiadać. To Shakira i Burna Boy, Die Die.

0: There She Goes w Melo Radio jeszcze przed 17:00. Podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że wy jesteście przygotowani na dzisiejsze wieczorne szaleństwa, bo to jest before przed dobrym Melo, zatem najlepszej muzy też nie może zabraknąć.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Wiktorię Kidę i Księgę Żywiołów. Naiwna ja, punktualnie o 17:00 w Melo Radio podkręcimy tempo i będzie się działo, zatem nie odchodźcie za daleko.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Ej, ale co się działo?
3: Cały czas tłukło.
4: Ale gdzie tłukło?
3: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
2: Ale jak to brzmiało? No i?
3: Ani spać, ani się położyć.
5: No jak co? Wstawać!
0: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
2: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
6: Waldek,
2: Marcin
0: i Daria.
6: I to nie było tylko pum, pum, pum.
7: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i

To już 17 na zegarkach, a my w Meloradio jak zawsze podkręcamy tempo w przygotowanej przeze mnie playce na dobry początek Naiwna Ja, ale za chwilę też m.in. Calvi, Remi, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

podkręcamy tempo w Meloradiu na kilkanaście minut po 17. No w Radomiu to się, słuchajcie, potrafią bawić podczas stawiania drzew. Patrzę właśnie na fotki w internetach. No i wyobraźcie sobie, że ktoś wpadł na pomysł, żeby drzewa postawić pod wiaduktem. No czyli jednym słowem, one najprawdopodobniej nie będą miały za wiele wody, nie będą miały za wiele światła. No ale biorąc pod uwagę, że Radom ma wypasione lotnisko, z którego praktycznie nic nie lata, no to chyba nikogo to nie powinno dziwić.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To Sony Fodera na naszej antenie, a tempo też nieźle będzie podkręcone na Sunrise Festival. Tam między innymi właśnie Sony Fodera, cała impreza od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Ja już się nie mogę doczekać, wy też na pewno będziecie się tam znakomicie bawili, więc już teraz bukujcie sobie terminy w kalendarzu.
1: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama. Już trwa Allegro Smart.

0: Promocje codziennie po 18.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
10: Masz to w Brico.
11: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
18: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
19: O reklamie.

To Bastoy Hold You w Meloradiu jeszcze przed 18:00. Tak podkręcamy tempo. W sukni ślubnej trafiła do policyjnej celi. Taka, słuchajcie, wyrywna panna młoda trafiła się w Suwałkach. No wyobraźcie sobie, że laska wzięła, no i na przyjęciu weselnym pobiła własną matkę. No więc przyjechała policja, trzeba ją było zamknąć, tak się dla niej to wesele skończyło. No, żeby się na męża zdenerwowała za rozrzucanie skarpetek, to jeszcze bym zrozumiał. Ale rzucić się na matkę...

0: to Tiesto i Lay Low w Meloradio jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No można zdecydowanie poruszać bioderkami razem z nami i po 18 też będzie można je nieźle rozruszać, a biorąc pod uwagę, że dzisiaj długo nas przed nami, to na pewno to jest wskazane.
1: A już o 18 zagramy
0: New Religion, Billy Rexa i Faithless punktualnie o 18 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem bierzcie tam sobie coś dobrego do picia i za chwilę gramy najlepszą muzykę.

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. M to

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
10: Ja lubię te nasze sobotnie spotkania, kiedy nic nie trzeba, wszystko można. 18 wybiła na zegarkach Bebe Rexha i Faithless i New Religion otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

szuka, szuka i znaleźć nie może. Where is my husband? Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 18, a już po 21 sporo się będzie działo. No mam nadzieję, że macie już przygotowaną szamkę i jakieś napoje, no bo przed nami występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. No ale zaśpiewa jako 18, czyli tak pewnie mniej więcej przed 23. No a my oczywiście mocno za nią trzymamy kciuki. Z Polski co prawda głosować na Alicję nie możemy, ale dajcie znać znajomym za granicą. A może wygramy? No mam nadzieję. Podkręcamy tempo. To Two Colors i Loveful.

Calvin Harris i Satisfy w Melo Radio. Jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo. A za chwilę o ciekawym wydarzeniu dzisiejszej nocy. No i oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, bo Avicii i Wake Me Up to już za moment.

0: Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
2: Spróbować w czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy... Mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Sunstorm na antenie Melo Radia. Tak podkręcamy tempo, to sobota, to bifor przed dobrym Melo. No wiadomo, że muzea może najciekawsze nie są, ale noc muzeów dzisiaj, tak tylko powiem tym, którzy nie wiedzą. No i nie tylko w muzeach ta noc muzeów, bo jak tak przeglądałem internety, no to na przykład w Warszawie będzie można ze Strażą Miejską zobaczyć, jak zakłada się blokadę na koła. No to mam nadzieję, że panowie przy okazji też pokażą, jak się ją zdejmuje.

0: Jan Kleosia i Jonathan i Noc Aniołów. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 19 i bynajmniej spać nie idziemy, bo mam dla was przygotowaną jeszcze masę znakomitych numerów. Oj, za chwilę się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, bo sporo się będzie działo.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
0: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a tu już 19 na zegarkach, to jest Before przed Dobrym Melo, a tę godzinę otwiera nam Good Boys, Hadaway, Kondrat Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Thomas Gray i Rumors na kilkanaście minut po 19. Tak podkręcamy tempo, no i gramy wam najlepszą muzę. 200 na waszym koncie, bardzo przyjemne uczucie. No powiem wam, że ja z każdej złotówki na moim koncie się cieszę, a wy możecie zgarnąć 200 już w poniedziałek w szybkiej kasie w Meloradiu. Takie 200 możecie wydać na co tylko macie ochotę. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do zabawy. Wchodźcie już teraz, a u nas Offenbach i Overdrive.

0: Feel, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 20. Dub Dogs i Zark na naszej antenie. A jak tam u was before przed dobrym Melo? Dajcie znać na naszym WhatsAppie, czekam na wasze fotki, czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
4: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
3: Get ready with me.
4: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
3: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
4: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
1: O reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

To Tiesto, Ava Max. W Melo Radio tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. U nas jak zawsze najlepsza muza. Anka tymczasem podesłała mi na WhatsAppie fotkę. No widzę, że przygotowania, słuchajcie, do Eurowizji idą pełną parą. Są tabelki do oceniania występów, także na pewno sporo się będzie działo dzisiaj u Anki. No nieco inny klimacik u Marka, jak mi napisał tam Kawalerski, w klimacie piłkarskim. No to co, panowie? Dużo celnych strzałów tej nocy, no i niech się tam nic nie rozlewa. A to John Summit i Shades of Blue.

Calvin Harris i Thinking About You w Meloradiu jeszcze przed 20. Tak podkręcamy tempo, no i po 20. oczywiście też zwalniać nie planujemy, bo u nas The Best of Tomorrowland, także zostańcie z Melo, a ja życzę wam niegrzecznej nocy i dobrej zabawy.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: O reklamie.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Olsztyn. Słuchaj.

0: Ακύβε, Dobre Melo. Dobre Melo. Turn up the volume. Skytech Melo Radio. Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was, Skytech, to jest 72. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo fantastycznej muzyki, nowe Alesso i Joa, David Guetta i Martin Horger, Don Diablo w remiksie Kevina De Vriesa i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID, numer nazywa się Concrete Jungle i takimi właśnie brzmieniami z betonowej dżungli zapraszam was na dzisiejszy odcinek, gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

Bardzo ciekawa propozycja z labelu Nickiego Romero Protocol Recordings, Holophonic i Deja Vu. Tuż przedtem Beanies i Rush w remiksie Touch the Sound, a już za chwilę hiszpański mistrz produkcji Rafael Serrato z numerem Pink Pig. Dajcie głośniej.

Skytech. Jedna z moich ulubionych produkcji w tym tygodniu, Al Rian i Flow. Tuż przedtem Alfa, czyli nowy alias Sama Paganiniego i numer Tell the Truth. A już za moment Eddie Maccabi oraz DJ M7 razem z wokalistą Natty M, A Thousand Lives. Dajcie głośno.

Słuchajcie, this is Skytech. Bardzo fajna produkcja od Dona Diablo z Wizem Khalifą, Go Home with a Stranger, tutaj w remiksie Kevina De Vriesa. Tuż przedtem Alesso i Joa z numerem Turn Up The Bass. A już za moment naprawdę potężne granie David Guetta wraz z Martenem Horgerem. Ich wspólny projekt Man Machine, numer nazywa się Engage. Dajcie głośnie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim